przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój.

0: piosenka zespołu Zako Power nosi tytuł Tak ma być. Nieprzypadkowo gramy, nieprzypadkowo, gdyż jest piątek i tak ma być. Nam się to podoba bardzo od samego rana. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już szósta. A zatem zapraszamy Was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy, ale cały proces może potrwać. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Nie będzie finału w Rzymie. Iga Świątek przegrała ze Świtoliną. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowanym grupą przestępczą. W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara, wspomina krytyk filmowy Jakub Majmurek.
5: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
4: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Iga na kort wróci w Paryżu. Wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Warunki na drogach będą dzisiaj bardziej wymagające z powodu deszczu. Popada od czasu do czasu w Legnicy. Policja apeluje o rozsądek za kierownicą. Przypominam, gdy jest mokro, gdy jest ślisko, droga hamowania jest dłuższa. Tym bardziej warto pamiętać o innych kierowcach, pieszych czy rowerzystach.

0: Pogoda w Legnicy.
1: W Legnicy dzisiaj przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie 14 stopni. W tej chwili chłodniej, 8 stopni. Jutro i pojutrze temperatura troszkę wyższa, bo 16 stopni, a najładniej wygląda niedziela. Wtedy będzie najwięcej słońca. Także dziś pogoda w kratkę. Słońce, zachmurzenie, deszcz. Jutro deszcz przede wszystkim, a w niedzielę znowu więcej rozpogodzeń. Poprawa pogody po weekendzie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy świętować dzień dojazdu rowerem do pracy. To znaczy, kto będzie, to będzie. My już dotarliśmy do pracy metodą teleportacji.
3: No i także po szóstej, jak wygram w Totka, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki właśnie zapytamy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 4 minuty po szóstej gramy Rockset.

0: 11 poranku, Tina Turner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 6. No i nastał nam dzień dzisiejszy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 15 dzień maja i sprawdzamy, co tam mamy ciekawego w kalendarzu.
1: Światowy Dzień Pończoch dzisiaj, a także Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy oraz Święto Polskiej Muzyki.
2: No i jak wiadomo, obecnie najcenniejszym dziełem muzycznym jest Alicja Szemplińska, która jutro powalczy o zwycięstwo na Eurowizji.
0: Tak, będziemy trzymać. A w Radiu Złote Przeboje za chwilę apel poranny, liczymy na was. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Trzymamy kciuki, żeby udało się wam wstać i zadzwonić do nas. Dajcie znać, jak się macie w piątkowy poranek, a my wam zagramy Barry'ego White'a. No, przy takiej muzyce to można się poderwać z łóżka, prawda? 11 po 6.

0: mówiło się tyle o kłopotach i perturbacjach w składzie T-Labu, ale jak zobaczyliśmy nazwę ich koncertu, to chyba już wszystko w porządku, bo koncerty będą się odbywać pod hasłem Alright. Alright. T-Lab, Warszawa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Very nice. A za chwilę u nas artystka, która karierę zaczynała jako autorka hitów Tiny Turner, no a potem postawiła na karierę solową, która zresztą też okazała się olbrzymim sukcesem, no bo wokalistka sprzedała 75 milionów płyt. O kim mowa, przekonacie się za chwilę, zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.

0: przyjemne dźwięki z Classic z Nowego w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, a my osobowość poniedziałkową przełączamy w tryb piątkowy i sprawdzamy, czy już nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Adam. Mamy, proszę Państwa, mamy. No właśnie, proszę Państwa, mamy piąteczek. Jest weekend. O, właśnie tak, proszę Państwa. Serdecznie Was pozdrawiam z gorącego dworca w Poznaniu. Życzę Wam miłego dnia. Juhu!
2: Juhu! No było słychać, że pociąg to odjechał już w kierunku piątku. 2-2-4-4-3-0 to jest telefon dla spóźnionych na apel, a my gramy już teraz Wilki i Urkę, no i budzimy piątek. Dokładnie 30 minut pozostało do 7.

0: Kwiatowe Lamore, to Cher w Radiu Złote Przeboje. No wszyscy wiemy, że to wspaniała wokalistka z niezliczoną ilością przebojów, ale kto pamięta, że Cher ma także na swoim koncie Oscara, a otrzymała go za rolę w filmie Wpływ Księżyca w 87 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek was witamy. Jutro finał Eurowizji w Wiedniu i z tej okazji zagramy wam za chwilę kawałek Wiedeńczyka o pseudonimie Falco, który zaśpiewa Vienna Calling, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi dojazdowe do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Złote przeboje w drodze.
4: Prace na ulicy Słonecznej weszły w kolejny, trzeci już etap. Obejmuje on m.in. układanie nowej nawierzchni chodników, przygotowywanie podbudowy jezdni. Docelowo remont ulicy Słonecznej obejmie odcinek o długości 600 metrów od Rzeczpospolitej do Radosnej.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy pomysł na temat. Dzisiaj puścimy wodze w fantazji. Jak wygram na loterii i sypnie groszem i zostanę milionerem, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. I o te znaki właśnie chcemy zapytać, Iwona.
2: Ja na przykład zamiast raz na 4 lata, to jeździłabym 4 razy w roku na wakacje.
1: O, dobra. Ja bym się na przykład nie ograniczał i na przykład kroił mortadele 3 razy grubiej. Żeby... No, od razu, to jest znak. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Po czym można by było poznać u was, że zostaliście milionerami? 22 4 4 3 0 to jest numer telefonu do nas. Można też mailowo skrobnąć poranek@złoteprzeboje.pl.
3: No i oczywiście za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu Radia Złote Przeboje. No to jeszcze raz, numer telefonu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Latem 1996 roku Macarena zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów na całym świecie, zaczynając od amerykańskiego Billboardu, kończąc na liście Bombay Mumbai w Indiach. Cały świat tańczył Macarenę. Dzisiaj można poznać ludzi w średnim wieku, jak im się zagra kawałek Macareny, to im się uruchamia pamięć mięśniowa. Za 4 minuty 7, a teraz zmieniamy szybko temat. Co tam u Trumpa?
1: No, prezydent USA ma powody do radości, ma, bo kolejny obiekt został nazwany jego imieniem.
0: Dlaczego nie?
1: To co to takiego? Co to za obiekt? No, posłuchajcie wiadomości o 7:00. Zapraszam.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm.
0: To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Piątek, 15 maja, na zegarach punktualnie 7, czas na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Nie przybliża nas to do pokoju, mówi prezydent Ukrainy po ostatnim zmasowanym ataku Rosjan. Noc muzeów w ten weekend w Krakowie, atrakcje już dziś. Kolejny obiekt nazwany imieniem Trumpa, tym razem lotnisko. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają do pokoju. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
1: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach odbędzie się w ten weekend, a w Krakowie już dziś odbędzie się pod hasłem Muzea Łączą.
4: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
1: Mówi dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstea. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Kasper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Kierowcom, którzy jeszcze nie mieli okazji się o tym przekonać, przypominamy, zakończył się remont ulicy Nowodworskiej i Zamiejskiej. Docelowa organizacja ruchu obowiązuje. Prace porządkowe wszelakie już zakończone, także wszystko jest gotowe. Nic, tylko korzystać.

0: Legnicy.
1: W Legnicy dzisiaj pogoda w kratkę. Duże zachmurzenie, chwilami przejaśnienia. Od czasu do czasu przelotny deszcz. Także no, parasol warto mieć, może się przydać i na pewno przyda się jutro czy pojutrze, bo w sobotę popada bardzo intensywnie. W niedzielę znowu wersja opady przelotne. Na termometrach od 14 stopni dziś do 16 stopni w niedzielę. Ładniej po weekendzie.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej powiemy wam, jak dzisiaj dostać od Beaty Kozidrak radioodbiornik i zdjęcie z autografu.
3: Wow, po siódmej też pobawimy się w Google Mogle. Będzie to zabawa radiowa i jednocześnie interaktywna, czyli każdy będzie mógł dołączyć. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak was budzimy właśnie w piątkowy poranek. Michael Jackson, 5 po siódmej.

0: Quincy Jones, jego I Know Corrida budzą nas w piątkowy poranek, 11 minut po godzinie 7. A czy wiecie i czy pamiętacie, że w ubiegłym tygodniu już dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak. I codziennie po południu ma dla słuchaczy zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi, najbardziej pamiętnymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złotoprzebojowy radioodbiornik, a także zdjęcie Beaty z autografem. A odbywa się właśnie tak.
2: Zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
3: Oczywiście chodziło o rano.
2: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Fajni jesteśmy.
0: Dziękujemy. A jak wygląda to radio, jak wyglądają nagrody, możecie zobaczyć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie. Zapraszamy. Jeśli chcielibyście o nie zagrać, to dzisiaj po południu polecamy uważnie słuchać. Oczywiście zapraszamy, a teraz będzie występować u nas o poranku Natalia Kogulska. Piątkowy poranek, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: złote przeboje na dzień dobry. Zespół Modern Talking, czyli Thomas Anders i Dieter Bohlen. Anders i Bohlen są jak bracia Gallagher, jak siostry Pawłowicz, jak Cargill i Pawla, krótko mówiąc poróżnieni, a że są już w wieku 60+ i 70+, to już nie pamiętają, o co poszło.
1: Za chwilę natomiast na naszej antenie pojawią się gwiazdy światowego formatu, czyli Depeche Mode, a później także Andrzej Piaseczny. No ale zaprosimy Was także na nasz copiątkowy cykl Gogle Mogle, więc naładujcie swoje telefony.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek, zapraszamy Was do zabawy, do której każdy może dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład, dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić, gdy. I teraz, zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje telefon albo inny internet, laptopa i rozgrzewa swoje Google Mogle.
2: No i dzisiaj wylosowało nam się takie coś, życie to. No i teraz każdy z nas po kolei. Słuchacze też wpisujemy w Google'a życie to.
1: Wpisujemy, no.
2: No i czytamy, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Życie to nie teatr. No.
1: Życie, uwaga dalej, życie to bal maskowy.
2: Życie to krótki sen.
3: No, tradycyjnie, życie to nie bajka.
1: W polskiej wersji to nawet brzmi, życie to nie je bajka. A na koniec zostawiliśmy to, co wyskakuje najczęściej. Życie to są chwile. To jest cytat z Konfucjusza.
4: Życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle.
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Isabelle Genevieve Marie Angal, znana jako France Gall, niezwykłej urody francuska, która swego czasu wygrała Eurowizję. To ją usłyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos Eurowizji, to już jutro wielki finał. My kibicujemy oczywiście naszej nadwiślańskiej Alicji Keys.
1: No i oczywiście wygra jutro po raz pierwszy w historii Polski. Radio Złote Przeboje serwuje wam największe przeboje lat 80. i 90. Z 80. Dżem, z 90. Adamski i Seal, taki duet. No i sprawdzimy także, jak o tej porze jedzie się do pracy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez.

0: o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
0: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Miejsc z robotami drogowymi w Legnicy nie brakuje. W tej chwili drogowców spotkamy na przykład na ulicy Działkowej. Wykonawca prowadzi prace związane z ponownym układaniem i regulacją krawężników, by przejść do kolejnego etapu. Bez frezowania oczywiście się nie obejdzie. Będzie też doświetlanie przejść dla pieszych.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj o poranku puszczamy wodze fantazji, bo jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. No i o te znaki właśnie pytamy, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami? 2-2, 4-4, 3-0.
2: Gdybym ja wygrał jakąś dużą kwotę, takim znakiem by było to, że latałbym Air Force One.
3: Byłoby po tym wiadomo, żebym z trzech odbiorników bym słuchała Radio Złote Przeboje.
4: A jak ja bym wygrał hajsik i bym był bogaty, to bym sobie kupił taki samochód, co miałby swojego kierowcę.
5: Jak wygram na loterii, to dla niepoznaki wezmę kredyt.
6: Kupiłbym kilogram czereśni i nie połykał pestek.
7: Nie, no to już fanaberia. To jeszcze mamy maila, uwaga.
8: Jak wygram na loterii, to wyślę znajomym screeny z zakupów w sklepie internetowym, gdzie produkty będą posortowane od najdroższych. Pozdrawiam, a to, Jarek.
7: A to złośnik ten Jarek. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4, 3-0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą na bogato kawę naszego porannego programu. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: przyjemnie zaczyna się piątek przy takich dźwiękach jak ten Whitney Houston, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jak się okazuje, noc muzeów i finał Eurowizji to są nie jedyne atrakcje, jakie nam się rzekują na ten weekend, niestety.
1: Nie, bo niż genueński nadciąga nad Polskę. No i w ten weekend możliwe są nawet podtopienia. Nawet. Posłuchajcie ku przestrodze najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra. A ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Reklama.
16: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
17: Niż genueński nadciąga nad Polskę, w weekend możliwe podtopienia. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany po aferze z koncertem techno. Materiał, który pozyskuje wodę z powietrza. Nowa technologia z USA. W weekend możliwe będą lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, a to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
18: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
17: Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który zorganizowano w miniony weekend na dziedzińcu pałacu. Postępowanie prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji koncertu. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad połowę, a liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
19: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
17: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Naukowcy z amerykańskiego University of Iowa opracowali materiał, który potrafi wyciągać wodę prosto z powietrza. Wystarczy światło słoneczne, by specjalna struktura tworzyła mikroskopijne przestrzenie wychwytujące i magazynujące cząsteczki wody. Badacze liczą, że technologia pomoże regionom dotkniętym suszą i niedoborem wody. Według ONZ do połowy wieku problem ten może dotknąć nawet 5 miliardów ludzi.
0: Radio Złote Przeboje.
20: Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Kolejna inwestycja rozpoczyna się na legnickich drogach. Tym razem chodzi o ulicę Emilii Plater. Oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło. No i teraz spodziewamy się drogowców. Będą pracować między skrzyżowaniami z ulicą Senatorską i Kominka.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Zaczyna się powolutku weekend. Z parasolem w ten weekend się nie rozstajemy. Owszem, będą momenty ładniejsze, pogodniejsze. Będą przejaśnienia. Dziś na przykład. Jutro raczej deszcz niż słońce. No i znowu słońce, przynajmniej chwilami w niedzielę. No ale od czasu do czasu wspomniany deszcz. Temperatura będzie wahać się od 14 stopni dziś do 16 stopni w weekend. Cieplej będzie po weekendzie.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Za te znaki po ósmej wyślemy wam złotą na bogato kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
2: No i po ósmej też temat piątkowy, czyli urwany film. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Słodkiego, miłego życia już teraz życzy nam grupa Kombi. 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8 słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A teraz coś, czego nie polecamy, odradzamy, ostrzegamy, ale też coś, co jednocześnie jest ludzkie, a nic, co ludzkie nie jest nam obce, zwłaszcza w piątek.
1: Zaniki pamięci po alkoholu. Zwane palimpsestami, czyli tak zwany urwany film, są wywoływane przez toksyczne działanie alkoholu na mózg. W szczególności przez blokowanie transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej w hipokampie.
2: Dziękujemy za tę szczegółową definicję. Proszę. Także pamiętaj, wszystko co robisz po alkoholu, to nie jesteś ty. To jest AI, czyli alkoholowa inteligencja. A teraz miłego wieczoru życzymy. A teraz będzie koktajl muzyczny niczym martini z oliwką. On strzośnięty, ona niezmieszana. Olivia Newton-John i John Travolta w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. 12 po 8.

0: przełownik języka polskiego donosi, iż farmer to osoba prowadząca gospodarstwo rolne. Pani Milen Farmer wprawdzie gospodarstwa nie prowadzi, ale po przeprowadzce z Kanady do Francji zamieszkała właśnie na wsi. No cóż za przypadek. Dezoszonte zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wam mówimy w piątkowy poranek. My już gumiaki mamy na nogach, już się szykujemy, żeby biec w stronę weekendu. Zaraz wam zagramy The Bangles i New Order, a potem komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. No a dzisiaj chwalimy się milionami, których nie mamy. Posłuchajcie koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.

0: temat. Dzwońcie.
1: Jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki pytaliśmy dzisiaj rano. Czas na podsumowanie. Na poranek @złoteprzeboje.pl słuchacz Marcin napisał: jak wygram, to jednorazowej maszynki do golenia będę używał tylko raz.
2: Jeszcze jeden fajny mail. Gdybym wygrał milion, pojechałbym na wakacje nad polskie morze. Jako że nie jestem milionerem, to muszę zadowolić się Tajlandią.
1: Trudno.
2: Napisał to również słuchacz o imieniu Marcin.
3: Gdybym wygrał na loterii, to stać by mnie było na najbardziej wypasionego golfa.
4: Jak wygram miliony, nikomu nic nie powiem. A po co mają wiedzieć, że wygrałem? Żyć mi nie dadzą.
5: Gdybym ja wygrała milion, to znaczy po tym, żebym nie miała przerwy między zębami jak Karolak, tylko bym sobie zrobiła implanty.
1: No i właśnie za ten ostatni głos implementujemy, a nawet implantujemy złotą kawę naszego poranka. Dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. No a w poniedziałek wrócimy z nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Anna Pernilla Kurlelsen de Domo Torndal Primo Voto Bachmann. Tak, jak? Serio, serio, tak brzmi pełne nazwisko Meisz, tej szwedzkiej wokalistki.
1: Możesz powtórzyć?
0: Anna Pernilla, nie, generalnie w porannych audycjach jest mało czasu na wszystko, dlatego Meja się zlitowała nad prezenterami i przyjęła właśnie krótki przydomek Meja.
1: A za chwilę u nas artystka, która sceniczną przygodę zaczynała jako chórzystka Leonarda Cohena, ale zaśpiewał nas solowo Laura Branigan, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz,

0: i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
0: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Kolejny etap prac na Wrocławskiej zakończony. Jest droga rowerowa, nawierzchnia bitumiczna, jest chodnik z kostki betonowej i przejazdy dla rowerzystów. Uwaga kierowcy, przejazdy dla rowerzystów przy skrzyżowaniach z ulicą Henryka Pobożnego i Wrocławską.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Kocham wolność. Tak, chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. No mamy czas różnych egzaminów, ósme klasy, maturzyści, tak. No generalnie młodzi ludzie walczą o przyszłość, ale tylko u nas prawdziwa recepta na życiowy sukces.
1: Naukowcy ze słynnego Harvardu badali to przez 75 lat. Wow, no i odkryli, co sprawia, że człowiek odnosi w dorosłym życiu sukces. Nie prestiżowe szkoły i mnóstwo zajęć dodatkowych, nie. Sukces dają codzienne obowiązki domowe wykonywane od wczesnej młodości. Uczą one samodzielności i regularności.
2: Czyli zapamiętajmy, od maleńkości sprzątanie pokoju, odkurzanie mieszkania, wynoszenie śmieci, a potem spadek po dziadkach i jakoś to i sukces murowany. Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Would I Lie to You? Teraz tak wam zagramy. Piątek już obudzony, uśmiechamy się do siebie, myślimy o weekendzie za 8-9.

0: największe przeboje lat 80. 90. Na takie zawsze możecie liczyć o poranku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty 9. Teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Przeczytaliście poradnik bezpieczeństwa, który pocztą przyszedł do was do domu?
0: No prawie.
1: Tylko pytam, bo właśnie powstaje poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Więcej o tym opowiem już za moment w wiadomościach o 9.00.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Reklama.
11: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, na zegarach punktualnie 9, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Ministerstwo Edukacji kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Noc muzeów w Polsce. Kancelaria premiera też będzie można zwiedzić. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W pierwotnej ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Teraz rząd twierdzi, że ma plan finansowania tych służb. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie.
12: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
14: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
12: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz w budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
15: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
12: Zaprosił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera, ale w ten weekend swoje drzwi otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja już dzisiaj.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w 3. 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhas i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.
16: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
12: Pochmurno dzisiaj z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, popołudnie i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 20 w Warszawie, do 21 w Rzeszowie. Weekend chłodny i z niewielką ilością słońca.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
11: 29 maja dwaj królowie życia, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
18: A my mamy dla was zaproszenia na Torwar. Jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalkera i ONA, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Bilety, ekskluzyw będziemy mieć dla was za niecałe pół godziny. A teraz u nas pani Desiree Less w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 5 po 9.

0: się. W przyszłym roku Seweryn Krajewski będzie świętować 80. urodziny. Obecnie, jeśli jesteście ciekawi, to można pana Seweryna spotkać głównie, jak spędza czas, w hawajskiej koszuli nad basenem z ukulele w dłoni. Krótko mówiąc, wesołe jest życie Seweryna. A my zagraliśmy czerwone gitary przed momentem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 po 9.
1: Tylko pozazdrościć. No to teraz czas na artystę, który głównie kojarzony jest z reggae, ale jego największy przebój jednak brzmi mocno popowo. Singiel ten dotarł do szczytu list przebojów w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Japonii, no w Polsce zresztą też. Maxi Priest, Close to You, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, dokładnie 11 po 9.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. No i zagrają kawałki Kombi, ale także Skywalkera oraz ONA.
1: Będzie się działo. Będą goście specjalni, między innymi Michał Szpak. No i żeby wygrać bilety, wystarczyło napisać na złoteprzeboje.pl maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: Takie krótkie wypracowanie napisała między innymi słuchaczka Ola. Aleksandra, dzień dobry, cześć.
2: Witam serdecznie.
0: No to powiesz nam, jakie wypracowanie napisałaś?
2: Wypracowanie? Nie, to chyba nie było wypracowanie. Chodziło o to, że luksusem jest, jeżeli jakby nie mamy drugiej opcji. No. Chodzi o to, że luksusem jest nie mieć planu B.
1: No właśnie, bo my mamy dla ciebie plan A, a plan A jest taki, że wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Wspaniale, super, dziękuję.
1: Bierzesz telefon i od razu zapisujesz sobie 29 dzień maja, warszawski Torwar, tam się spotykamy i tam będziemy wspólnie imprezować przy tych wielkich przebojach.
2: Oczywiście, będę na pewno, dzięki serdeczne.
0: No ściskamy. Tego koncertu życzymy. No a kolejne bilety na koncert Królowie Życia tylko w Radiu Złote Przeboje do zdobycia po weekendzie. Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl. A już teraz u nas Enrique Iglesias. Dokładnie 30 minut przed 10.

0: Twix. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Tanita Tikaram, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No i kończymy powoli ten piątkowy poranek. Pięknie wam za niego dziękujemy.
1: Fajnie się weekend zapowiada, noc muzeów, finał Eurowizji w Wiedniu. Conchita Wurst już czochra swój zarost z ekscytacji. Co to się będzie działo? My też zresztą. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A w dobrym humorze wita was Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ja nie mogę poczochrać zarostu, ale jak patrzę na Piotra Jachima, to on może zdecydować.
1: Możesz poczochrać mój.
2: Dziękuję. Albo tutaj. My, Iwonka, nie będziemy dzisiaj tego robić, natomiast zapraszam na przedpołudnie z Radiem.

0: I takim klasykiem rozpoczęliśmy niemal to przedpołudnie dzisiejsze. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Legnicy.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od dobrych wieści dla legnickich rowerzystów. Gotowy jest odcinek drogi rowerowej wzdłuż Wrocławskiej i żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego. Zakończyły się prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską z Libana w stronę mostu nad Kaczawą. Mieszkańcy mogą korzystać z nowej infrastruktury. Rowerzyści zyskali gładką drogę bitumiczną, piesi wygodny chodnik z kostki betonowej. Wyznaczono też nowe przejazdy rowerowe przy skrzyżowaniu z ulicą Henryka Pobożnego i przy ulicy Wrocławskiej. Przenosimy się teraz do Bolesławca. Policjanci zatrzymali 55-latka podejrzanego o uszkodzenie 3 butelkomatów znajdujących się przy marketach na terenie miasta. Mężczyzna nie przewidział, że nagrywają go kamery. Jako recydwiście grozi mu nawet 7,5 roku pozbawienia wolności. Na koniec propozycja na noc muzeów.
13: Nocne zwiedzanie, podziwianie gwiazd przez teleskop.
12: Zaprasza Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona. Za godzinę inne propozycje na noc muzeów.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
12: Chciałoby się obiecać, że ten weekend będzie ładny, słoneczny, pogodny, że będzie ciepło, ale fakty są takie, że będzie i pogodnie, i niepogodnie. Czasami słonecznie, czasami pochmurno i deszczowo. Co do temperatury, 14 stopni dziś, 16 jutro czy pojutrze. Dużo czy mało? Wyższe temperatury po weekendzie, w przyszłym tygodniu znów ponad 20 stopni i więcej słońca.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: I znowu mamy piątkowe przedpołudnie, znowu, bo mnie się tak przynajmniej wydaje, że czas bardzo szybko płynie i to zeszłotygodniowe piątkowe przedpołudnie było dosłownie przedwczoraj. Nie, to już było tydzień temu, 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam.

0: Blondie w Radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 10, piątkowe przedpołudnie. Warto się nieco już rozluźnić, prawda? Dlatego proponuję, żeby dzisiaj w naszym cyklu robota nie zając, więc można odetchnąć i na przykład zadzwonić do Radia Złote Przeboje, podzielić się absurdalnymi sytuacjami z życia, które nas spotkały. Czasem takie najśmieszniejsze rzeczy zdarzają się znienacka, są lepsze niż wymyślny scenariusz filmowy albo książka. Ten telefon, tę opowieść od słuchaczki trzymałam właśnie na taki dzień, jak gdzieś specjalnie, posłuchajcie.
1: Pewnego razu chcieliśmy zmienić drzwi wejściowe do mieszkania na innej ścianie, żeby się znalazły. No i zarządca na nasze podanie odpisał w ten sposób, że zgadza się na zrobienie drzwi na drugiej ścianie po uprzednim zamurowaniu istniejących. Pozdrawiam wszystkich.
0: Czy nie jest to wspaniała historia? Bardzo za nią dziękuję. 2244 i 3 0. Macie cudowne, absurdalne zdarzenia w swoim życiu? Za najciekawsze tuż po 12:00 oddam nasz fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje Tina Królowa. Była pierwszą artystką, która zgromadziła 180 tysięcy widzów na jednym koncercie. To było Rio de Janeiro w 1988 roku. Po przejściu na emeryturę Tina zamieszkała w Szwajcarii. Tam wiodła spokojne życie u boku męża i była pasjonatką medytacji i jogi. Pomogło jej to odnaleźć wewnętrzny spokój po trudnych latach w showbiznesie. Niewielu wie, że Tina Turner była również pisarką. W autobiografii Ja, Tina opisała swoje burzliwe życie, a późniejsze jej książki, takie jak Szczęście staje się tobą, skupiały się z kolei na duchowości i pozytywnym myśleniu. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You przed nami, a ja czekam na wasze telefony 224430 co do absurdalnych sytuacji, które zdarzyły się wam w życiu, robota nie zając, więc na chwilkę można się oderwać i zadzwonić do Radia Złote Przeboje.

0: trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnym zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Robota nie zając.
1: A my będąc w pracy, bo w większości pewnie jesteśmy teraz w pracy, dzielimy się swoimi absurdalnymi i świetnymi historiami, które zapamiętaliśmy ze swojego życia. Witam.
2: Witam, tutaj Agata. Sytuacja ta zaistniała w latach 90. Było szaro na dworze. Wsiadałam do mojego czerwonego maluszka. Miałam problemy z otwarciem, ale tam zawsze były problemy. Wsiadłam, włożyłam kluczyk do stacyjki, no niestety maluszek nie chciał odpalić. No się trochę zdenerwowałam, wiadomo, nikt nie chciał się wtedy spóźniać do pracy, ale rozglądam się po samochodzie i coś mi nie pasuje. Wysiadłam z samochodu, obok przy drugim maluszku czerwonym stoi sąsiad i próbuje go otworzyć. Jak się okazało, w dwójkę pomyliliśmy swoje samochody. Grzecznie żeśmy się wymienili ze śmiechem i udało się zdążyć do pracy.
1: No tak, cudowne lata 80. i 90., kiedy to maluchy królowały na naszych drogach i dostarczały nam przeróżnych wspaniałych historii. Bardzo dziękuję za tę absurdalną sytuację. Jej opis 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą historię oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.
0: Robota nie zając.

Loka w radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. No to w związku z tym, że zbliżamy się do pełnej godziny, zapraszamy Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy sobie też prognozę pogody i wracamy potem do największych przebojów lat 80. i 90. i naszych rozmów.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
1: Wiadomości z Legnicy.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy gotowy jest fragment drogi rowerowej wzdłuż Wrocławskiej i żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego. Rowerzyści mogą korzystać z drogi, a piesi z chodnika. Wyznaczono nowe przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu z Henryka Pobożnego i przy Wrocławskiej. Na moście nad Kaczawą wydzielona została trasa z oznakowaniem poziomym, a cała okolica zyskała nowe znaki pionowe. Teraz coś, co zainteresuje ósmoklasistów i ich rodziców. W poniedziałek rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mogą składać wnioski do wybranych placówek do 22 czerwca, ale są wyjątki. Oddziały przygotowania wojskowego i o profilu mundurowym czekają do 29 maja. Jeszcze do południa w lubińskim zoo pokazowe strzyżenie zwierząt gospodarskich. W kolejce stoją alpaki, owce olkuskie i owce wrzosówki. Na koniec wybieramy się na Noc Muzeów do Wrocławia.
5: Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy.
4: Jarosław Perduta podkreśla, że w tym roku na zwiedzających czekać będzie rekordowo 110 instytucji. Do tego tematu wrócimy w południe.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
4: Dziś, jutro i pojutrze mieszanka słońca, zachmurzenia, deszczu. Dzisiaj więcej przejaśnień, jutro więcej deszczu, w niedzielę znowu więcej przejaśnień. Także dziś deszcz, owszem, będzie się pojawiać, ale będzie to deszczyk w zasadzie, deszcz przelotny. Temperatura wzrośnie w Legnicy do 14 stopni, jutro, pojutrze troszkę cieplej, 16 stopni.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego, przed nami się rozpościera. Prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy mocno, energetycznie, żeby ewentualnie niskie ciśnienie nie wpływało na nasz poziom energii aż tak bardzo. No więc będzie to Bon Jovi i Live on a Prayer. Zapraszamy.

duet Jezu właśnie kończą śpiewać i grać w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego duet Jezu rozpadł się tak szybko, bo właściwie już zaledwie po 2 latach i nagraniu tylko 2 albumów? Vince Clarke przyznał, że nie było między nim a Alison Moje zbyt silnej więzi, żadnej przyjaźni. Zaskakujące, prawda? Kiedy zaczęli ze sobą pracować, praktycznie się nie znali, ale od razu wyszedł im przebój, więc firma płytowa dołożyła starań, żeby duet kontynuował działalność, żeby nagrywał płyty. Tym pierwszym utworem, jaki wspólnie nagrali, to była słynna piosenka Only You, którą Vince Clarke uważa za jedną z najlepszych kompozycji, jakie kiedykolwiek stworzył. A stworzył ją jeszcze w czasach, gdy był członkiem zespołu Depeche Mode, ale nagrał dopiero z Alison Moje, uznając, że to soulowy głos Alison najlepiej pasuje do tego utworu. Przed chwilką Jezu, a teraz The Course w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
0: Reklama.

0: Dziś piątkowe przedpołudnie nieśpiesznie sobie rozmawiamy, przypominając sobie o przeróżnych absurdalnych sytuacjach, które nam się w życiu przydarzyły. 2244 30. Dzwonicie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi. Kupiliśmy z moją narzeczoną akcję jednego z banków i trzeba było zgłosić się do banku, do okienka, żeby potwierdzić. To było 3-4 kartki, a wcześniej wiedziałem, że moja narzeczona na pewno będzie przeglądała, sprawdzała kwoty, więc włożyłem do środka kartkę z napisem i co się patrzysz, koczko danie. Zapomniałem o tym i poszedłem do tego banku, do okienka, żeby potwierdzić to. Dałem pani ten pakiet tych 3 czy 4 kartek i pani tak przegląda, patrzy na mnie, patrzy. Ja by chyba zrobiłem na niej wrażenie, a ona do mnie mówi, no słaby żart.
0: Nie zrobiłeś tego. To jest naprawdę historia, o której trudno zapomnieć. Dobre, naprawdę dobre. 2244 30. Autorowi najciekawszej historii oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy jeszcze do 12.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl.

0: Materiał nie jest ofertą.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. W Media

Wczoraj, we czwartek o 12.30, Beata Kozidrak opowiadała o tym, jak klimatycznie zrobiło się, gdy usłyszała muzykę do późniejszego swojego przeboju Noc po ciężkim dniu. Jak wyobrażała sobie zadymiony klub z Liverpoolu, małą scenę, zespół The Beatles. Świetnie słucha się tych wspomnień. Dzisiaj kolejna historia, bo codziennie o 12.30 w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak. Dzisiaj w czasie rozmowy z Piotrem Jaworskim znowu ma opowiedzieć o jednym z przebojów Więcej niż wiemy inaczej. Ciekawostki, nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje w naszym cyklu. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami specjalnie dla Was, a to dzisiaj troszkę później. Na razie czekamy na to spotkanie o 12.30 razem.

Muzyka Boba Marleya zawsze zapewnia nam taki zdrowy flow i kiwanie się w rytmie fantastycznego reggae. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy Radio Złoty Przybór.

pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
5: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Legnicy.
8: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy rusza kolejny remont, tym razem chodzi o ulicę Emilii Plater. Oficjalnie przekazano już plac budowy wykonawcy. Prace będą dotyczyć odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Senatorską i Kominka. Inwestycja realizowana jest w ramach legnickiego programu drogowego. A skoro o drogach mówimy, to rowerzyści mogą już korzystać z fragmentu drogi rowerowej wzdłuż Wrocławskiej i żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. I jeszcze raz przypominamy, w sobotę Noc Muzeów, sporo wydarzeń w Legnicy, noc pod hasłem romantyczności upłynie. Można też wybrać się na Noc Muzeów do Wrocławia, gdzie w tym roku rekordowo 110 instytucji czeka na zwiedzających.
9: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane.
8: Zaprasza Jarosław Perduta z Wrocławskiego Magistratu.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
8: Zaczyna się weekend z kapryśną pogodą. Dzisiaj troszkę deszczu, więcej chmur, odrobina słońca, 14 stopni na termometrach. Jutro temperatura będzie wyższa, jutro i pojutrze 16 stopni. No a jeśli chodzi o pogodę, to bardzo różnie. Sobota na przykład przede wszystkim deszczowa, a w niedzielę jednak słońca będzie więcej. Pogoda poprawi się po weekendzie, w przyszłym tygodniu będzie też cieplej.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Już mamy popołudnie piątkowe. Jakże miło. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie i przypominam, robota nie zając, więc można oczywiście w czasie pracy podsłuchiwać i dzwonić do Radia Złote Przeboje. W tej godzinie również o 12.30.
10: Radio Złote Przeboje.
5: Spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a już za kilka minut, jeszcze wcześniej, niż nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Dzwoniliście dzisiaj z różnymi absurdalnymi sytuacjami, które nam się w życiu przydarzają. Posłuchajmy jeszcze.
2: W latach 90. studiowałam i żeby uzyskać kredyt studencki, ważne było kryterium dochodowe. Poproszono mnie więc o przyniesienie zaświadczenia z uczelni, że nie popieram stypendiów. Problem polegał na tym, że studiowałam wieczorowo i zgodnie ze statutem uczelni takie stypendium na studiach wieczorowych nie przysługiwało. Pani, która rozpatrywała wniosek o mój kredyt, powiedziała, że mam przynieść zaświadczenie. Uczelnia odmówiła wydania zaświadczenia, bo nie ma możliwości, żebym dostała stypendium. To pani rozpatrująca wniosek o kredyt studencki poprosiła o wystawienie zaświadczenia, że nie wystawi się zaświadczeń. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ja mam taką historię. W latach 70. jak się przychodziło na drugą, trzecią godzinę, torby kładło się pod klasą i szło się na boisko, żeby nie hałasować, nie przeszkadzać. No i był dzwonek na lekcję i nasze zdziwienie było ogromne, bo przychodząc pod klasę zauważyliśmy, że naszych toreb nie ma teczek. Wchodzimy do klasy, okazało się, że teczki były w klasie złożone w rogu. No, nie pozwoliła nam ich wziąć. Kolega stwierdził, że jak nie może tego wziąć, przecież to jest jego torba i ją zabrał. Skutkowało to tym, że pani wpisała mu wtedy w dzienniczku uwagę następującej treści. Uczeń bezczelnie ukradł swoją torbę.
1: Piękne. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie telefony. Dzisiaj dla słuchaczki, która opowiedziała, jak chciała zrobić nowe drzwi w innej ścianie domu i zarządca pozwolił te drzwi rzeczywiście tam zrobić pod warunkiem, że najpierw zamuruje te drzwi, które już do domu istniały. To jest piękna historia, zasługuje na wyróżnienie zdecydowanie naszym kubkiem Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Ściskam Was mocno. A już za kilka minut rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
0: Reklama.

0: codzienne spotkanie z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy, o czym opowie dziś.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Królowa Majowa. A skoro jest maj, Beata Kozidrak w maju urodzona, zodiakalny byk, no wszystko się zgadza. Jest z nami, jest z nami, ja się do tego za bardzo nie wtrącam, Beata tu w roli prowadzącej,
3: Tadeusz
2: Złote Przeboje. No i płyną historie, opowieści o piosenkach, a tych złotych przebojów jest tyle, że naprawdę ciężko wybrać. Stanęło dzisiaj na
3: i mogłabym
2: piosence.
3: Być taką królową maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
2: Tak, cały rok, absolutnie, absolutnie. No stanęło na piosence o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe, to, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja już no tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie! To Kaufland Card Extra!
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
15: Morwiny są.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Criminal, rok 1987, za 15 minut będzie godzina 13, Radio Złote Przeboje, ale Michael Jackson był nie tylko nieprzeciętnym artystą, ale i człowiekiem, który potrafił odnosić sukcesy w biznesie muzycznym. W połowie lat 80. kupił za 47 milionów dolarów prawa do 250 piosenek Johna Lennona i Paula McCartneya i 10 lat później część tego katalogu sprzedał wielkiej firmie, inkasując 95 milionów dolarów. No, więc biznesmen pierwszej klasy. Z piosenkami Beatlesów łączyły go nie tylko finanse, bo jego ulubionym coverem czwórki z Liverpoolu była kompozycja Come Together, którą zresztą zaśpiewał na płycie History, Past, Present and Future.

0: Dolce Vita, rok 1983, wtedy to była świeżutka piosenka, wielki hit, a teraz Złoty Przebój po prostu. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: pokojoformy Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
14: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Paliwa będą tańsze w weekend do poniedziałku. Uwaga na burze, są alerty dla większości regionów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Na początek Sejm posłowie wybrali 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Do głosowania doszło mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia. Na jego mocy posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS-u do momentu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia. Koalicja rządząca uważa, że zabezpieczenie zostało wydane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego na zamówienie PiSu i nie zamierza się do niego stosować. Po głosowaniu w Sejmie dużo emocji.
15: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
16: Wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą.
14: Mówili Michał Woś z PiSu i Sławomir Ćwik z Klubu Centrum. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi od 1 lipca. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu Łódzkiej Akademii. Będzie taniej w weekend i w poniedziałek. Ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 nie więcej niż 6,93, a oleju napędowego maksymalnie 6,82 zł. Dwoje 18-latków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Zatrzymała ich policja w Gliwicach. Pobity 18-latek spotkał się z kolegą i koleżanką w lesie. Zwabili go pod pretekstem wręczania mu prezentu urodzinowego. Na miejscu był bity i poniżany. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Zatrzymana dwójka usłyszała zarzuty rozboju, może im grozić do 15 lat więzienia. Epidemia wirusa Ebola wraca do Demokratycznej Republiki Konga. Agencja Zdrowia Publicznego Unii Afrykańskiej oficjalnie poinformowała o wybuchu epidemii. Zmarło 65 zakażonych osób, a przypadków zakażeń gorączką krwotoczną jest ponad 240. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Dotyczy to kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla Małopolski alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg różowej zupy ma zachęcać turystów do odwiedzenia Wilna. Kursuje od dziś na trasie Mockawa-Wilno. A różowa zupa to litewski chłodnik. Pociąg kursuje w związku z Wileńskim Festiwalem Chłodnika, który potrwa do końca maja.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda.
13: Dzisiaj w całej centralnej Polsce możliwe są burze, a przelotne opady deszczu możliwe wszędzie oprócz północno-wschodniej Polski. Najcieplej 21 stopni w Rzeszowie, w Lublinie, Białymstoku i Warszawie, w Poznaniu i Wrocławiu 15-16 stopni, a najchłodniej 11 w Koszalinie.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
13: 13:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Ja już tak odbieram telefony z pytaniem, a kiedy konkurs? Zaczniemy dzisiaj konkurs z panią Beatą Kozidrak. No zaczniemy, ale nie mogę powiedzieć kiedy. Ważne, że niedługo. W każdym razie, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje. Teraz Mr. Zub.

sobie myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby wczesnym piątkowym popołudniem rozpocząć naszą zabawę, nasz konkurs, w który zamieszana jest również nasza koleżanka redakcyjna, gwiazda Beata Kozidrak. Więc mamy dla Was kolejną zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedzią. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Ten zestaw na Instagramie możecie zobaczyć. Czekamy na Wasze telefony do 17 i jak co dzień o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Czy jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Widzę, że tak, więc podpowiadam. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków. Będzie jeszcze druga i trzecia podpowiedź, ale może już ktoś zgadnie? 2244 i 3 0. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244 i 3 0. Rozwiązaniem zagadki dzisiaj jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.

Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. Jest prawie 13.30 i przed nami wielki przebój. A ciekawostką jest fakt, że ta piosenka nie od razu stała się właśnie przebojem. Najpierw wydana w 1989 roku w październiku jako drugi singiel z albumu, osiągnęła umiarkowany sukces, docierając do 55. miejsca na brytyjskich listach przebojów. I dopiero po ponownym wydaniu w 1990 roku singiel zyskał na popularności i zdobył w końcu upragnione przez Eltona Johna pierwsze miejsce. Sacrifice w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Lato w Half Price.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Melatonina, lekam dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dół.

0: a nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Bardzo lubię mówić tę nazwę. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Dasz, pozwolisz?
1: Bardzo ci proszę, ja nawet bardzo wolę, żebyś ty to zrobiła, jednak po latach nie nauczyłem się.
0: Myślę, że doskonale to potrafisz, ale ja uwielbiam to mówić. Creedence Clearwater Revival.
1: No to ja może to łatwiejsze mogę?
0: Tak, tytuł?
1: Tak. Have you ever seen...

0: tak cały piątek nieśpiesznie niech toczy się wśród gwiazd lat 80. i 90. i w naszym towarzystwie. Dorota Wardecka już w studiu, czyli wiadomości o 14:00, o czym będziemy mówić.
1: Inflacja przyspieszyła w tamtym miesiącu, takie są dane GUS-u, co najszybciej drożeje. Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Polskiej Hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
10: Piątkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jest 15 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Inflacja rośnie, sprawdzamy, co drożeje najszybciej. Ranny w wypadku żużlowiec wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Śniegu w ten weekend można się spodziewać w Tatrach. Drogie paliwa zaczynają się rozlewać po całej gospodarce. Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 3,2%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Gdzie w cenach najbardziej widać skutki wojny na Bliskim Wschodzie? O tym Wojciech Kowalik.
12: Oczywiście w paliwach, które przez drogą ropę są o 60% droższe niż rok temu. I powoli zaczyna się proces przerzucania na nas, konsumentów, wyższych kosztów paliw, ale też surowców i energii, czyli tego, co zdrożało w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Widać 5-6% podwyżki w cenach usług hoteli, restauracji, wizyt lekarskich, usług transportowych, na przykład taksówek czy wycieczek zagranicznych.
11: Młody żużlowiec, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-letni Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań, mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
13: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
11: Młody sportowiec wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla policji, straży granicznej. Bez ustawy pieniądze z programu mogą pójść tylko na zamówienia związane z armią. Rząd ma jednak sposób, by to ominąć, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania straży granicznej, policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
11: Na szczegóły mamy poznać dziś po południu. Coraz trudniejsze warunki panują na tatrzańskich szlakach. Po deszczowym piątku szykuje się weekend ze śniegiem, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
11: Słychać, że już wieje, do tego i w powiecie tatrzańskim, i w niemal całej Polsce obowiązuje już alert pierwszego stopnia przed burzami.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Rzeszów, Białystok, Przemyśl to te miejsca, gdzie dzisiaj najwyższa temperatura do 21 stopni. Sporo burz może pojawić się w całej Polsce. Wszędzie może przelotnie popadać. Tam, gdzie oddycha piekło. Zabierze nas dzisiaj na pasjonującą wycieczkę Piotrek Jaworski. Program rusz się o 14.30, a gdziekolwiek faktycznie będziecie się dzisiaj ruszać, pamiętajcie, to u mnie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Urszula. Na swój muzyczny jubileusz 45-lecia rusza w trasę koncertową, start już na początku czerwca, więc dobrze się rozglądajcie i pamiętajcie, Urszula gra wyłącznie świetne koncerty. Trasa potrwa również w przyszłym roku, więc spokojnie na pewno się załapiecie. A ci panowie swój niedawny okrągły jubileusz świętowali specjalnym okolicznościowym porcelanowym serwisem do herbaty. Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777 100 100.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Fleetwood Mac i Seven Wonders. Siedem cudów, których jak się okazuje wcale daleko szukać nie trzeba. Zresztą co wam będę mówił? Posłuchajcie naszego redakcyjnego globtrotera, Piotrek Jaworski.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Łemkowie, zamieszkujący dawniej Beskidniski i okolice, twierdzili, że tutaj oddycha piekło. Na szczęście okazało się, że tylko w kilku miejscach, a w ogóle to nie piekło, tylko naturalna atrakcja turystyczna, a nazywa się Mofeta. Słyszeliście o czymś takim?
3: Nie?
2: To ruszamy na południe, do Muszyny. Tak, to tam, gdzie wydobywa się wody mineralne, ale oprócz nich z ziemi wydobywa się coś jeszcze. Samoczynnie. Jeśli ruszycie z Muszyny na Złockie, najlepiej na dwóch kółkach, no bo to rowerowy szlak wód mineralnych, to traficie na największą w Polsce mofetę. Mofety to chłodne wyziewy wulkaniczne, dziury w ziemi, z których wydobywa się głównie dwutlenek węgla. Mofeta, o której opowiadam, znajduje się w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego, przez co wydostający się z ziemi gaz okraszony jest różnej wielkości bąblami. Bulgotka, zatopione dychawka, tak nazwano miejsca, w których ziemia widowiskowo pozbywa się gazów w towarzystwie rudego błotka, kisielu albo żelu, zupełnie jakby się przejadła. A na koniec muszę ponarzekać, bo w sumie szkoda, że z mofetów leci do atmosfery dwutlenek węgla, a nie na przykład gaz rozweselający. Ale gaz co prawda cieplarniany, za to zjawisko rozweselające.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 30%.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Lato w Half Price.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mam dla was zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze konkursowe okolicznościowe radio z limitowanej serii. Trzy podpowiedzi i jedno hasło, które wczoraj odgadła nasza słuchaczka.
1: Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Nagrodę ekstra, ale jeszcze raz mówię, fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi. Niech wam tak zostanie ten poranny, pozytywny stosunek do życia. Przyda się.
0: Chcecie wygrać? To posłuchajcie drugiej podpowiedzi. Otóż hasło, którego dzisiaj szukamy, ma w nazwie złoto i męskie imię. 2 2 4 4 3 0 do 17 czekam, uwaga, na dwie odpowiedzi na dwa pytania. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zagadki o 17.30. 2 2 4 4 3 0.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Niech nam grają przez cały weekend. Krótka przerwa na wiadomości Radia Złote Przeboje o 15.
1: No i mamy kolejne ostrzeżenia przed burzami na dziś, gdzie zagrzmi, a w zasadzie gdzie nie zagrzmi, bo tych regionów jest zdecydowanie mniej. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 15 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
2: Epidemia hantawirusa nam nie grozi, uspokajają lekarze. Ruszyły dyskusje nad poprawą bezpieczeństwa dla żużlowców. Kolejne regiony z alertem przed burzami. Nie grozi nam epidemia na miarę koronawirusa. Mowa o hantawirusie, którego zakażenia wykryto u pasażerów statku wycieczkowego. Rejs się zakończył, chorzy z objawami są w szpitalu, zakażeni na kwarantannie. W Argentynie ruszają badania gryzoni. Służby chcą ustalić, gdzie dokładnie turyści się zarazili. Lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak uspokaja.
3: Tym zakażeniom sprzyjają specyficzne warunki. To musi być jakieś małe pomieszczenia, gdzie przebywają ze sobą dłużej. Jak wiemy, na statkach może dojść do czegoś takiego. Ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin, tylko trwa to kilka dni najczęściej ten rejs.
2: Rocznie w Polsce na hantawirusa choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę. Młody żużlowiec, który uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu żużlowego w Gnieźnie, został wybudzony ze śpiączki. W tym wypadku ruszyła dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa w tym sporcie. Mówi prezes Polskiego Związku Motorowego.
4: Ciekawym rozwiązaniem są poduszki powietrzne, takie kamizelki dla zawodników. Kolejne tematy, chociażby związane z taką montażem siatek, takie siatki wyłapują zawodników.
2: Kamizelki powietrzne są już testowane. Ponad 100 hektarów lasu objął wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, dogaszany przez tydzień. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć.
6: Najważniejszy jest czas.
5: Tak, jest czas i działania profilaktyczne. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
2: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta uciekły, a przyczyny pożaru bada prokuratura.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Kolejne regiony z alertem przed burzami. Ostrzeżenie nie obejmuje jedynie Pomorza Zachodniego oraz województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz części Wielkopolski, reszta kraju z alertem pierwszego stopnia. Europejska Noc Muzeów jutro, a Kraków na nocne zwiedzanie zaprasza dziś. Wśród placówek biorących udział w akcji jest Muzeum na Wawelu.
8: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
2: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu. Od przyszłego roku Krakowska Noc Muzeów będzie się odbywać w weekend, tak jak w pozostałych miastach.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
9: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Nudzić się w sobotę w Legnicy, w Noc Muzeów? Nie godzi się, to wręcz niemożliwe. Są najróżniejsze propozycje na ten wieczór. Na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej przygotował zwiedzanie nocne niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To będzie zwiedzanie z przewodnikami. Wśród nich dyrektor teatru Łukasz Czuj. Będą opowieści o tym, jak kiedyś w tych budynkach wyglądało życie. Oczywiście będzie można zajrzeć w różne niedostępne na co dzień zakamarki, a spacer plus opowieści wystartują o 21:30. Impreza, która miała odbyć się dzisiaj przy Asnyka 5.05, jest przeniesiona ze względu na pogodę na za tydzień, a pogoda dzisiaj idealna, żeby do kina się wybrać. Drzewo Magii to najnowsza propozycja kina Helios.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: Przelotny deszcz w całej Polsce, ale słońce momentami zza chmur będzie się pojawiać. Mimo tego sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. 21 stopni w okolicach Białegostoku i Rzeszowa. Tu dzisiaj najcieplej. 15.30. O tej porze dokładnie, jak zawsze, pojawi się w studiu Marzena Rogalska. Pogadamy dzisiaj o tym, kto odwiedzi ją jutro w samopołudniu. Uprzedzam, będziecie zaskoczeni. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną na cały piątek.

Bardzo dużo koncertów Various Monks szykuje się w najbliższym czasie w całej Polsce i bardzo dobrze, bo to jest bardzo koncertowa grupa. Jeśli natomiast chodzi o występy na żywo tegoż pana, to Bruce Springsteen, delikatnie mówiąc, lekceważył republikańskiego gubernatora w czasie występu w swoim rodzinnym mieście. Wczoraj Boss zagrał koncert w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku i kiedy ruszył w tłum, na jego drodze pojawił się gubernator New Jersey, który chciał sobie przybić piątkę z artystą, ale Springsteen, mówiąc naprawdę oględnie, nie zareagował.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
4: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Solid as Rocky Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Taki piękny duet na naszej antenie. Już teraz, ale jutro też fajny duet będzie. Marzena Rogalska, jedna druga tego duetu, który zapowiadamy na jutro.
1: Będzie to duet Marzena Rogalska i Natalia De Barbaro.
0: Fajnie.
1: Tak, Natalia napisała tak nową książkę Przejścia, Którędy do miłości. I wiesz co, no Jurek, no ja taka jestem, że ja o tej miłości mogę rozprawiać, przyglądać się jej, doświadczać, no cały czas. I jedno z moich ulubionych pytań do moich gości to jest, wiesz, no czym dla ciebie jest miłość? Czy ta definicja miłości zmieniała się w ciągu życia moich gości? Jak oni ją pojmują? I czy ona w ogóle jest definiowalna? Pomyśl sobie, Jurasku, jak twoje życie się zmieniło, odkąd znasz Kicię, swoją ukochaną żonę.
0: Diametralnie.
1: Ty masz w ogóle nowe życie.
0: Ja w ogóle nie pamiętam, jakim ja byłem facetem wtedy. W ogóle nie znałem siebie jako faceta tamtego.
1: I wiesz, ta miłość to jest siła napędowa całego świata. To nie chodzi tylko o taką miłość romantyczną. Ja już tę książkę przeczytałam, mój drogi. Mogę ci pożyczyć, gdybyś chciał.
0: To ona jest też dla facetów, ta książka? Bo ja myślę,
1: wszystkich. Chociaż oczywiście Natalia jakoś tam dedykuje ją kobietom, zwraca się do kobiet.
0: Proszę jutro posłuchać programu Marzeny Rogalskiej w samo południe i niech to się zmienia w dobrą stronę.

0: ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama.

fanów Kate Bush zgromadzi się znowu w lipcu w kilku miejscach na świecie, m.in. na wybrzeżu Norfolk, żeby odtworzyć teledysk do złotego przeboju Wuthering Heights. Dni wichrowych wzgórz w niedzielę 26 lipca, m.in. w Pavilion, Baystand, w Pier Gardens, w Goldstone. Wydarzenie, które odbywa się w różnych, jak wspomniałem, miejscach na całym świecie, to jest okazja dla fanów, którzy wtedy przebierają się za piosenkarkę, noszą jej charakterystyczny czerwony zwiewny strój i wykonują wszystkie bardzo charakterystyczne wideoklipowe ruchy. Dołączamy?

0: Słuchacie radia Złote Przeboje w piątek. Największe przeboje lat 80. i 90. na horyzoncie oczywiście są przygotowane, ale warto też wiedzieć, czym żyje świat, czym żyje Polska. Wiadomości już za chwilę.
1: Tak jest, na horyzoncie burzowo. W wielu regionach ostrzegaliśmy przed burzami i mamy właśnie informację, że podczas burzy w Tatrach piorun trafił dwie osoby. Więcej o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 16.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 15 maja, mamy piątek, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
2: Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Dwie osoby rażone piorunem w Tatrach. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść w weekend na Europę, również na Polskę. Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica po śmiertelnym potrąceniu osoby na torach przez pociąg relacji Przemyśl-Poznań. Na miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać do wieczora. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Dwie osoby w szpitalu po porażeniu piorunem w rejonie Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie było łącznie 5 turystów, ale trojgu z nich nic się nie stało. Piorun uderzył w rejon Giewontu, gdy turyści schodzili ze szczytu w czasie burzy, a warunki w Tatrach są bardzo trudne i tak będzie w weekend.
3: Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
2: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś alert przed burzami, w weekend w górach może padać śnieg. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka aż do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Szymon Kępka.
4: Obiekt o nazwie Fregat waży około 1 tony i szczątki po wejściu w atmosferę mogą spadać także na teren Polski, szczególnie wschodnich rejonów. O prawdopodobieństwie mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.
5: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
4: To, co w tej chwili spada na niską orbitę Ziemi, to górny stopień rakietowy obiektu Fregat. Składa się z segmentów, w których znajdują się paliwo i aparatura sterująca, najczęściej wykonywana z wysoko odpornych stopów metalu. Większość pewnie spłonie w atmosferze, ale pewności, jak ten proces przebiegnie, ostatecznie nie ma.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otwarto dziś w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalista do spraw jakości w placówce Damian Święczkowski przyznaje, że są dziedziny, w których zapotrzebowanie jest duże.
6: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak? Leczenie choroby otyłościowej.
2: W całym kraju takich centrów jest około 30. Telefon stacjonarny można dziś zobaczyć w muzeum. Aparaty telefoniczne z różnych epok, centrale oraz sprzęt telekomunikacyjny będzie do obejrzenia w łącznicy w Lublinie, w noc muzeów. I będzie można cofnąć się do PRL-u.
7: Jako telefonistka pani, podnieś mi telefon. Sołtys, dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Ja poproszę z pierwszym sekretarzem.
8: Proszę bardzo, do pana.
7: Nie, to zaraz. Wykręcała prąd dzwonienia.
2: A łącznica działa w centrum miasta przy Lubelskim Domu Słów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
9: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Sobota w Legnicy będzie bardzo romantyczna. Romantyczna noc muzealna. Takie jest hasło tegorocznej nocy muzeów w programie Różności. Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Zamek Piastowski przygotowały bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców i turystów. Udział we wszystkich wydarzeniach, a także wstęp na wystawy stałe i czasowe jest bezpłatny. Takim kluczowym punktem wieczoru będzie wernisaż wystawy Między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1845. Krótko mówiąc, będzie można zobaczyć, jak wyglądało życie w mieście właśnie w tym okresie. W Akademii Rycerskiej odbędą się warsztaty archeologiczne dla dzieci, a Zamek Piastowski zaprosi na nocne obserwacje nieba z wieży świętego Piotra. Wejścia 22, 22.30, 23.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
10: 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu, Białystok i okolice Rzeszowa. To dzisiaj najwyższe temperatury. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach. W całym kraju będzie przelotnie padać. Weekend przed nami. No to może w końcu uda się wyspać, co? Tymczasem dla tych, którzy nie piją kawy, łykają magnes, a nadal mają kłopot ze snem, będę miał kilka cennych porad o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Dokładnie 10 lat temu latem panowie z Inner Circle rozbujali fanów na przystanku Woodstock. Może kiedyś jeszcze do nas wpadną, kto wie, kto wie. Tymczasem Beyoncé i Jay-Z, których majątek szacuje się na mniej więcej 2 800 000 000 dolarów, być może wkrótce zamieszkają w Bordeaux we Francji. Według doniesień amerykańska para rozważa zakup okazałego zamku z XVI wieku. 10 sypialni, 8 łazienek. Państwo, którzy wybierają sobie to miejsce na swoją przyszłość, wcześniej planowali przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, ale porzucili te plany, bo w Wielkiej Brytanii jest za duże ryzyko powodzi. No jasne.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Falco i Radio Złote Przeboje, wspaniałe na cały dzień. Niektórzy podobno lubią sobie przy nas zasypiać. No i bardzo dobrze, a ja właśnie o spaniu będę teraz mówił.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Próbowałeś wszystkiego, nie pijesz kawy po 16, odkładasz telefon o 18, bierzesz magnes, a sen nie przychodzi. Kiedy człowiek nie śpi przez kilka nocy, wieczorem zaczyna myśleć. Jeśli znowu nie zasnę, no to jak będzie wyglądał mój następny dzień? Będę zmęczony, nie będę miał czasu niczego dokończyć, nie będę mógł się skoncentrować, znowu o czymś zapomnę. I co z tym zrobić? No i właśnie, tu jest pies pogrzebany. Wtedy, kiedy się najbardziej nakręcamy, najtrudniej jest zasnąć. Kluczowa rada. Trzeba radzić sobie z bezsennością już w ciągu dnia. Stres jest podsycany również przez powszechne informacje o tym, że trzeba się wysypiać, że sen jest zdrowy, że nie można spać za krótko. 5 godzin snu to za mało. No i właśnie takie dziwne, nierealne czasem oczekiwania dotyczące dokładnego czasu trwania snu uruchamiają spiralę lęku. Jeśli boicie się, że nie będziecie spać i strach uniemożliwia zasypianie, pora się trochę uspokoić i zrelaksować. Nie przejmować się tak bardzo, wypoczywać już w ciągu dnia, a poza tym organizm to jest naprawdę wspaniałe urządzenie, które świetnie radzi sobie z regeneracją. Spokojnie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: kupu aut. Karbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
1: Alerty przed burzami pierwszego stopnia obowiązują praktycznie w całej Polsce. Na burze z silnym wiatrem trzeba uważać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. A w Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: wiele wspaniałych, śpiewających dam radia Złote Przeboje. Sissy Catch za nami, a przed nami już w niedzielę kolejny program naszej nowej prowadzącej, Beaty Kozidrak. O 17.30 dzisiaj ostatnia szansa na nagrody od Beaty w tym tygodniu, a za nami już dwie podpowiedzi. Jak sobie radzicie?
1: Poprawną odpowiedzią jest hasło Grand Prix.
2: Ta nagroda prestiżowa to Wiktor.
3: Witam, tu Anna z Jeleniej Góry. Czy chodzi o nagrodę Grammy?
4: Taką wspaniałą polską nagrodą na festiwalu Popolu jest nasza polska Karolinka.
0: Dziękuję za wszystkie propozycje, dziękuję za wszystkie telefony. Te akurat nie były poprawne, ale to nic nie szkodzi, bo do 17 jeszcze możecie dzwonić. Pora na ostatnią podpowiedź. Beata Kozidrak.
5: To był bardzo wzruszający moment. Dostałam tę nagrodę w 2025 roku i odebrałam z rąk Kasi Nosowskiej.
0: No to 2, 2, 4, 4, 3, 0. Czekam na dwie odpowiedzi. Uwaga! Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co pyta dzisiaj Beata Kozidrak? Finał zabawy o 17.30, zdjęcie z autografem naszej gwiazdy i specjalne pamiątkowe radio czekają. 2, 2, 4, 4, 3, 0.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich...
1: W nich sprawdzimy, co będzie się działo z cenami paliw w przyszłym tygodniu, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przewoje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: To nie może być przypadek.
15: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
16: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 15 maja w kalendarzach. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
18: Mierzyje domniemany sprawca zabójstwa w Lubinie. Kobieta potrącona na A4 w Katowicach próbowała ją przejść pieszo. Łukasz Podolski ma kupić górnika Zabrze. Mierzyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji funkcjonariuszy w województwie wielkopolskim, przekazała policja. Sprawca był poszukiwany od środy, gdy w nocy doszło do strzałów. W jednym z bloków zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala. Policja potwierdziła, że 21-latek to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca. 33-letnia kobieta potrącona przez samochód na autostradzie A4 w Katowicach, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, który potrącił kobietę, próbował gwałtownie hamować, a w niego z kolei uderzył inny pojazd. Policja będzie prowadzić postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna na Kaszubach. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2025 roku. Podczas lekcji w 7 klasie nauczycielka wyrzuciła wtedy do kosza na śmieci element halloweenowego przebrania w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy przez jedną z uczennic. Miesiąc później dyrektor placówki zdecydował o zawieszeniu kobiety w pełnieniu obowiązków. Nauczycielka tłumaczyła, że była to plastikowa zabawka, a nie element kultu religijnego.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Po weekendzie gdzie znów może być drożej. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Tańszy może być za to autogaz, podaje e-petrol.pl. A ceny paliw według prognoz mają wynosić 6,40 za litr 95, 6,99 za benzynę 98, za olej napędowy 6,90, a gaz ma kosztować w przyszłym tygodniu 3,65 zł za litr. Łukasz Podolski ma kupić Górnika Zabrze. Miejscy radni mają już dokumentację dotyczącą sprzedaży akcji klubu piłkarskiego, a więcej o tym Grzegorz Kozioł.
19: Zadłużone miasto nie jest w stanie utrzymać klubu, stąd sprzedaż. Firma powiązana z Łukaszem Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika Zabrze za 4 miliony złotych. Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe zobowiązania klubu wobec innych podmiotów. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu ani lokalizacji klubu. Łukasz Podolski to 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku, a od kilku sezonów zawodnik Górnika Zabrze.
18: W środę podczas specjalnie zwołanej sesji radni mają przyjąć uchwałę dającą zielone światło na tę transakcję.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Polska burzowa i to cała Polska. Sporo słońca momentami jednak będzie z tych chmur wyglądać. Najcieplej dzisiaj na wschodzie, nawet 21 stopni. No to już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie w tym tygodniu nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Kiedy można jej posłuchać? Co jest do wygrania? To wszystko czeka na was na złoteprzeboje.pl. A ja kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński. Dzień dobry w piątek.

Co robi Williams? Robi Williams oficjalnie dołącza do składu drugiej edycji Bittersweet Festiwalu. No i zaśpiewam na żywo już 15 sierpnia w Poznaniu na Cytadeli. Do tego czasu ja wręczę wam całe mnóstwo nagród w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Już w niedzielę jej kolejny autorski program na naszej antenie w samo południe. A za chwilę zdjęcie z autografem gwiazdy i nasze kolekcjonerskie wspaniałe radio ze ściśle limitowanej edycji.

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London. Wsiadamy do pociągu i ruszamy do Trzebiatowa. Z Trzebiatowa jest nasz słuchacz Mateusz. Witam cię serdecznie, cześć.
1: Witam.
0: Twój pies też słucha Radia Złote Przeboje?
1: Oczywiście, razem słuchamy. Zawsze jak idziemy na spacer, to Weedy ze mną słucha.
0: Widzę, że ma taki, wiesz, ogonek jak antenkę i ogonek się kręci, czyli dobrze grają w Radiu Złote Przeboje.
1: Patrzy na mnie teraz, słucha pana.
0: To będziecie się musieli podzielić nagrodami, jeśli dobrze mi odpowiesz. Na szczęście nagrody są dwie. Do wygrania jest takie tradycyjne radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. No i autograf Beaty Kozidrak.
1: Uwielbiam. Pani Beata jest the best.
0: To te nagrody dla was za odpowiedź na pytanie, jakież to jest to dzisiejsze hasło.
1: Złoty Fryderyk.
0: No i gratuluję serdecznie i wszyscy merdają ogonkami. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, Mateusz, zgarniasz od tak.
1: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
0: Ja też ci dziękuję i mam nadzieję, że razem ze swoim ukochanym psem już w najbliższą niedzielę słuchać będziecie programu Beaty Kozidrak na naszej antenie.
1: To obowiązkowo, na pewno.
0: No, ja myślę. Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu, pa, pa.
0: No was też zachęcam do tego, żeby po pierwsze słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie i żeby już od poniedziałku znowu grać. Przecież tych nagród to mamy tutaj tyle, że ho, ho.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
22: Dziś burzowo prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. W weekend na zachodzie ma się rozpogodzić, a w centrum i na wschodzie znowu burze i możliwy przelotny deszcz. Na S7 między węzłami Warszawa-Białobrzegi w pobliżu Grójca kolizja trzech osobówek i utrudnienia w stronę Krakowa, a na S2 między węzłami Patriotów a Wilanów kolizja dwóch osobówek i zablokowany pas w stronę Otwocka.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Vanessa Paradis, Je le taxi. Radio Złote Przeboje w piątek, więc cokolwiek powie teraz Tomek Brel, i tak będziecie zadowoleni, bo jest piątek. Ale Tomek Brel też ma dla was dobre wiadomości. Witam cię serdecznie.
1: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, po godzinie 18 sprawdzimy, jak inwestują gwiazdy, czyli jak kupują nieruchomości i jakie to są nieruchomości i dlaczego to jest czasami kompletny przypadek. Wszystko brzmi tajemniczo, ale obiecuję, wyjaśni się po 18.

0: Powiem szczerze, czasami mam wrażenie, że niektóre kawałki po prostu się nie starzeją. I to był jeden z nich. Edyta Górniak, Jestem kobietą. Piątkowy wieczór przed nami, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej sprawdzimy pogodę, o 18:00 też wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
11: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Wrocław, telefon 777 100 100.
12: Reklama. 18 właśnie minęła, w Radiu Złote Przeboje piątkowy wieczór. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalia.
12: Pogoda. Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie. Poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur. Mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej. Od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. No a my zaczynamy piątkowy najlepszy z możliwych wieczór. Przed nami między innymi Eros Ramazzotti. Przy okazji pewnie przypomnimy sobie, co też działo się na jego koncercie, na którym bawiliśmy się doskonale. W planach też George Michael, a teraz zespół, który był pomyślany jako druga ABBA, ale na planowaniu chyba się skończyło. ABBA jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Zespół Ace of Base.

Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. No podejrzewam, że jego koncert będziemy długo wspominać. Koncert w Krakowie, na którym bawiliśmy się doskonale. No i mogę obiecać, że to na pewno nie ostatni koncert, na którym jesteśmy obecni i na który was gorąco zapraszamy. Kilka koncertowych, niezwykłych historii też dzisiaj w piątkowy wieczór pojawi się w programie Cała Muzyka. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, poplotkujemy sobie z gwiazdami. Pojawi się też nasz stały cykl pod tytułem Finansowe Niedyskrecje. A, i dzisiaj też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Mogę chyba powiedzieć naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Muzyczne plany na piątek dopisują. Za chwilę Bonnie M i pieśń o naszej ulubionej porze roku, czyli o wakacjach. Teraz Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest bez wątpienia nasza ulubiona pora roku, czyli wakacje Holiday i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przyboje. Jeżeli chodzi o sprawy wakacyjne, no to z wieloma gwiazdami na ten temat rozmawialiśmy. Pamiętam, jak to Norbi przestrzegał przed tym, co nas może spotkać w dalekich krajach, czyli jak nie dać się oszukać.
1: Powiem wam, jak byłem na Jamajce na przykład, to był tam codziennie koleś w tej wodzie, miał piankę wprawdzie, siedział 5 godzin w wodzie i udawał, że znajduje muszle i wołał turystów: ej, ej, zobacz, co złowiłem. Turyści podchodzili, Amerykanie, oni, wiesz, naiwni. No i sprzedawał mi to po $50. On ich nie łowił, tylko je miał za sobą, po prostu i udawał, wiesz. To jest patent.
0: No, z drugiej strony to w wielu polskich kurortach, na przykład na południu, no to nie takie rzeczy się zdarzają, prawda? Bez nazw, bez nazw. George Michael teraz w Radiu Złote Przyboje.

0: Christopher Cross, a wcześniej George Michael w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to George Michael kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że miał psa, który uwielbiał słuchać swojego pana w radiu. Kiedy George Michael koncertował za granicą, pies zostawał w urodziny, no i faktycznie siadał przed radiem i słuchał piosenek zespołu Wham. Za chwilę Anita Lipnicka, z którą słówko zamienimy, w planach też Paul McCartney i Michael Jackson i pewna niezwykła historia z nimi związana.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Zespół Pet Shop Boys w piątkowy wieczór. Za chwilę Anita Lipnicka, która jak pamiętamy doskonale przed laty śpiewała w zespole Various Monks. No i mimo, że z zespołu Various Monks dawno odeszła, to nie ma problemu z odpowiadaniem na pytanie, na czym polegał fenomen tego zespołu.
1: Na pewno Roberta Talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie o... Myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu.
0: No to w takim razie posłuchajmy Anity Lipnickiej solowo już teraz, a za chwilę Paul McCartney i Michael Jackson i historia pewnego teledysku, który z pewnością zmienił życie Michaela Jacksona.

0: Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z teledyskiem do tej piosenki. Otóż według Latoi Jackson podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch, 5 mil od miasta Los Olivos w Kalifornii. Michael Jackson odwiedził ich i wyraził zainteresowanie zakupem nieruchomości. W 1988 roku zrobił to, zmieniając nazwę na Neverland Ranch. No i jak to przypadek, prawda, rządzi czasami naszym życiem. Piątkowy wieczór, w planach na dzisiaj mam dla was jeszcze m.in. zespół Lady Punk i Zostawcie Titanica. Piosenka z bardzo niezwykłą historią, którą to historię opowiadał mi Janusz Panasewicz. Historia związana jest oczywiście z autorem tekstu Titanica, czyli Grzegorzem Ciechowskim.
1: Niesamowitą jakby rzeczą w tym wszystkim jest to, że on jakby przewidział, kiedy ukazał się film Camerona Titanic, mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. Ja mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co owijać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym...
0: No i tak było. Dobrze, Lady Punk za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. A teraz przeniesiemy się do krainy muzycznej łagodności. Mariah Carey.

w Radiu Złote Przeboje. Coś mi się wydaje, że już za kilkanaście minut wkroczymy w naszą piątkową strefę gier i zabaw. Jak bawią się gwiazdy przy okazji weekendu? No to za chwilę sprawdzimy.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Piątkowy wieczór przed nami, właśnie minęła 19. Za chwilę słówko o pogodzie na weekend, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
9: Pogoda. Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. 19 już za nami, a przed nami piątkowy wieczór, który powoli nabiera rumieńców. Jak gwiazdy spędzają piątkowe, wolne wieczory? Kilka niezwykłych plotek z tym związanych na pewno będę dzisiaj dla was wieczorową porą miał w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie gorąco, zapraszam. Za chwilę Sandra, a teraz muzycznie, pięknie, filmowo, Żanet.

Cream on a Star w Radiu Złote Przeboje. No i takich kawałków w piątkowy wieczór na pewno nam nie zabraknie. A propos gwiazd, no to moi drodzy, zbliża się kolejny niezwykły weekend. Przy okazji przypominam, w niedzielę po 12:00 spotkanie z Beatą Kozidrak, czyli, no mogę chyba tak powiedzieć, naszą redakcyjną koleżanką. No i oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12:30 możecie usłyszeć niezwykłe opowieści Beaty Kozidrak. Historię największych przebojów lat 80. i 90. przebojów zespołu Baim i tych solowych Beaty Kozidrak. Póki co piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, teraz Kasia Kowalska.

0: Ależ pięknie. Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś pamiętam, z Sandrą rozmawialiśmy na temat tego, jak spędza czas, kiedy ma nieco więcej wolnego. No i Sandra opowiedziała mi niezwykłą historię.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: To w cyklu gry i zabawy gwiazd. Podejrzewam tak swoją drogą, że być może niektórzy z nas też się w to bawili. Dire Straits teraz w Radiu Złote Przeboje i Walk of Life.

Gypsy Kings. No i takich energetycznych kawałków na pewno nie zabraknie dzisiaj w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Piątkowy wieczór, czyli, no jakżeby inaczej, wieczór najlepszy z możliwych.

0: Oliwa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Reklama.

Takie Złote Przeboje, no to możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz przeniesiemy się do lat 80. Nick Kershaw za moment zaśpiewa. Sprawdzałem niedawno, co u niego słychać, no i bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że w dalszym ciągu jest koncertowo aktywny. Choćby w maju jeszcze dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, a potem czerwiec. Czy Nick Kershaw przyjedzie do nas? No miejmy nadzieję, że prędzej czy później w jego terminarzu koncertowym Polska się pojawi. A skoro o koncertach mowa, to za kilka minut obiecane niezwykłe historie koncertowe, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna.

0: Jamiroquai w Radiu Złote Przewoje pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj w piątkowy wieczór pojawią się niezwykłe koncertowe historie, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o granie na żywo. Jedną z najbardziej niezwykłych historii na temat tego, co działo się na koncertach przed laty, opowiadał mi jakiś czas temu Janusz Panasewicz. Historia, którą można by określić w skrócie mianem kontrolowanej demolki.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont, więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować, to wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk i remont miał jakby za free.
0: No i wypada się chyba cieszyć, że rzeczywistość wokół nas jednak odrobinę się zmieniła. Piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, teraz Martika.

tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90. Fiction Factory, absolutnie pięknie. Za chwilę strefa gości, dzisiaj trudne pytania do Grzegorza Skawińskiego. Czy zdarza mu się kłócić z Waldemarem Tkaczykiem? Czy panowie miewają tak zwane ciche dni? O tym między innymi za chwilę porozmawiamy.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Wygląda na to, że piątkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Oczywiście pojawią się goście. Dzisiaj artysta, który na muzycznej scenie jest od czasów niepamiętnych. Swojego kolegę z zespołu Waldemara Tkaczyka spotkał na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj, co jest o tyle niezwykłe, że owo spotkanie nastąpiło pod koniec lat 60. Grzegorz Skawiński dzisiaj w piątkowy wieczór w programie Cała Muzyka.

0: Przed nami piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Pamiętam, z wieloma gwiazdami poruszaliśmy temat lekcji muzyki w szkole. No i często okazywało się, że gwiazdy, które obecnie śpiewają, absolutnie z muzyką sobie nie radziły przed laty. Na przykład Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki. Zapytałem też Grzegorza Skawińskiego, jak sobie w szkole radził.
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku, w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: Grzegorz Skawiński, który jest na muzycznej scenie już od kilku dekad, no i dlatego zapewne ma w zanadrzu mnóstwo anegdot związanych również z fanami.
1: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat: patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. No, dzisiaj wieczorem na pewno odrobinę sobie poplotkujemy. Zostańcie

0: Piątkowy wieczór, wieczór plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński w roli głównej, zespół Kombi. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego wyjazdu za ocean. Rzecz działa się dawno, dawno temu, bo jeszcze w latach 80.
1: To była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, no i niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus w ogóle, niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. No, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Niedługo potem opuściliśmy Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Dzisiaj odrobinę sobie poplotkujemy. Za chwilę zaczną się trudne pytania.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Bywaliśmy czasem, ale ten staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu i mnie to dobrze robi.
1: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Rozmawialiśmy kiedyś o pieniądzach. Czy pamięta, na co wydał te pierwsze zarobione na muzyce?
0: Nie pamiętam, na orężadę albo na piwo, chyba raczej na to drugie, bo pierwsze zarobione jakieś pieniądze to były właśnie tam, dostaliśmy za studniówkę jakąś pieniądze w zespole Kameleon, z którym debiutowaliśmy właśnie jeszcze w Mławie z Waldkiem Tkaczykiem i z innymi kolegami tam naszymi z Mławy, z którymi wówczas graliśmy. Dokładnie nie pamiętam, zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedno albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. Nie można było nawet pójść wtedy chyba, myślę, na hamburgera, bo ich wtedy nie było. Nie sprzedawali. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie na pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
1: Grzegorz Skawiński dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, Wieczór Plotek. No, coś mi się wydaje, że dopiero się rozkręcamy. Zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na piątkowe wydanie programu Co jest grane w Legnicy. I piątkowe wydanie jak zwykle zaczynamy od sportu, więc zaraz za momencik ten sport. Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji o tym, co Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla Was w najbliższych tygodniach, miesiącach, a potem troszeczkę edukacji, coś dla dzieci, młodzieży, na końcu literatura. To wszystko przed nami, zaczynamy.
2: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
4: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
3: No to co, to dzisiaj sama, to taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, wiadomo jaka jest sprawa, czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach.
4: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i drugiego już czerwca. Na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawy samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak już od godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać i następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też Państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
3: Czyli są auta i sportowe, i zabytkowe.
4: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek, czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
3: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
4: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków. Także tutaj można podejść do naszego biura. Znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7. Zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
3: Oklaskiwać po prostu, nie?
4: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią użyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20, to w lipcu, natomiast w sierpniu w międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o piątek, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17:00 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na scenie są, na scenie różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać, jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy około godziny 20:00 zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia. No i również już taka nasza tradycja, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy w okresie wakacyjnym, to spływy kajakowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Także też z doświadczenia wiemy, że tylko nawet nie zdążymy nieraz udostępnić informacji, a już ludzie dzwonią i się zapisują. Także no tutaj zasada chyba kto pierwszy, ten lepszy bardzo mocno obowiązuje. I spływy mamy zaplanowane na 18 lipca i na 22 sierpnia. I też jak tylko już będziemy uruchamiać zapisy, to oczywiście poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, w social mediach, także zachęcamy tutaj do zapisywania się, można zapisywać czy osobiście u nas w biurze, czy telefonicznie, bądź mailowo, także gdzieś tam już patrzcie, żeby Wam nie przeoczył się ten termin i wolny kajak, bo tutaj ze względu na bezpieczeństwo mamy ograniczoną liczbę kajaków. I tak jak już mówiłam, a że one się bardzo szybko rozchodzą, to trzeba się troszeczkę śpieszyć.
3: To była Anna Konopska, ale sportowe wątki kontynuujemy teraz o ciekawej imprezie rowerowej na Dolnym Śląsku, która trwa i która jeszcze będzie trwała.
1: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
4: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
1: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja polsko-czeska, czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój-Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
4: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
1: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
4: Mhm. Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
1: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Maciej Grabek, Bike Marathon, czyli wyścigi rowerowe na Dolnym Śląsku, a my jeszcze na chwilkę wracamy do sportowych tematów, wracamy do Anny Konopskiej, która zapowiada wydarzenia najbliższych tygodni, miesięcy w kalendarzu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dopiero potem przejdziemy do opowieści Przemysława Paruzela, który oprowadzi nas po części wystawy stałej opowiadającej historię miedzi w Muzeum Miedzi. Ale zanim do tego, to Anna Konopska.
4: No i już na zakończenie samych wakacji turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. W tym roku tematem przewodnim będzie owad. Jest to praca, którą nasi kowale będą mieli do wykonania w domu. Natomiast tutaj podczas turnieju w rynku, ponieważ turniej jak w latach też już czy to rok temu, czy dwa lata temu odbywał się w rynku, temat będzie dowolny. Kowale mają 3 godziny na wykonanie jakiejś swojej pracy, także tutaj też Państwa, którzy się interesują sztuką kowalską, serdecznie zapraszamy, bo nasi tutaj głównie panowie, chociaż też mamy 2 panie, które przyjeżdżają, chętnie się dzielą tą swoją wiedzą i informacjami, bo to są przepiękne rzeczy, które oni tworzą. Przywożą też tutaj swoje dzieła, które wystawiają, które można pooglądać, można też zakupić te dzieła. A także jak najserdeczniej tutaj zapraszamy i piątek, i sobota. W piątek jesteśmy wieczorem 28 sierpnia, natomiast już w sobotę 29 od samego rana jest kucie do wieczora. Także myślę, że każdy z Was gdzieś tam znajdzie chwilkę, żeby podejść i popatrzeć, jak to naprawdę pięknie wygląda i można się też bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć. Będą też warsztaty dla dzieci. W zeszłym roku mieliśmy warsztaty wykuwania monet i tak naprawdę to nawet nie tylko dzieci, ale dorośli też mieli z tego bardzo dużą frajdę. Także serdecznie tutaj zapraszamy.
2: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, to była Sportowa Legnica, a my teraz zaczynamy fragment programu poświęcony edukacji, ale edukacji takiej przyjemnej, nic się nie martwcie. Zajrzymy w ramach tej przyjemnej, swobodnej, nienachalnej edukacji do Muzeum Miedzi, bo tam jest bardzo ciekawa wystawa stała, do której chciałem Was znów zachęcić. No, już dawno, dawno nie mówiliśmy o tej wystawie, więc warto ją przypomnieć, też troszeczkę w innej opowieści, w innych oczach, bo teraz na tę wystawę stałą zabierze nas Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi, a chodzi oczywiście o wystawę stałą, na której samą miedź, samą historię miedzi możecie oglądać. Miedź, dzieje niezwykłego metalu, tak się ta wystawa tytułuje i Przemysław Paruzel opowie o jej części archeologicznej. Zapraszam serdecznie.
2: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
5: Przemysław Paruzel, kierownik działu archeologii i działu numizmatycznego Muzeum Miedzi w Legnicy.
3: No i jesteśmy na wystawie stałej, to oznacza, że ta wystawa będzie czekała na Was w wieczność. No ale wieczności przed Wami nie ma, więc warto by było ją zobaczyć przed wiecznością jeszcze.
5: Znaczy, definicje wieczności są różne. Troszkę inaczej wygląda to w odniesieniu do wystaw stałych, a troszkę inaczej w odniesieniu do żywota ludzkiego. Na pewno te wystawy stałe się charakteryzują troszkę krótszą długowiecznością niż inne rzeczy, ale na tej wystawie stałej chcieliśmy pokazać, jak ten niezwykły metal, jak miedź, był wykorzystywany przez człowieka właściwie od zarania dziejów, od kiedy on nauczył się go wykorzystywać.
3: Od kiedy? To mów od kiedy.
5: Tak, to też nie jest taka prosta odpowiedź, bo jeśli chodzi o tereny, które leżą w miejscu, gdzie później rozwijała się cywilizacja śródziemnomorska, to możemy mówić o nawet 5 tysiącach lat przed naszą erą, czyli około 7 tysięcy lat do tyłu. No, nasze tereny, jako tereny tak zwanego barbarikum, troszkę były opóźnione, jeśli chodzi o zdobycze cywilizacyjne, co nie znaczy też, że tutaj panowała dzicz i w ogóle... No i
3: nadrobiliśmy, to trzeba powiedzieć, Przemek, to nadrobiliśmy, żeby nie było.
5: Musimy to szybko nadrabiać, także... U nas ta miedź zaczęła być wykorzystywana około 5 tysiąclecia przed naszą erą. Początkowo z tej miedzi człowiek wykonywał ozdoby. Z czasem zaczął próbować robić narzędzia, ale miedź do tego, czysta miedź do tego za bardzo się nie nadawała, bo ona jest zbyt krucha. W miarę rozwoju myśli ludzkiej człowiek nauczył się tą miedź niejako łączyć z innymi metalami, powstały pierwsze stopy i takim najpopularniejszym stopem jest brąz, który okazał się o wiele bardziej skuteczniejszy od miedzi, jeśli chodzi o wytwarzanie broni czy narzędzi, bo on już nie jest tak kruchy i do tego lepiej się nadawał. Tutaj na tej wystawie Miedź, dzieje niezwykłego metalu, możemy podziwiać oryginalnie znalezione w okolicach Legnicy przedmioty pochodzące z badań archeologicznych. Głównie mamy tutaj ozdoby wykonane z brązu, ale też narzędzia w postaci siekier czy sierpów, a nawet takie przybory toaletowe jak brzytwy, no bo ludzie wtedy też się golili. Każdy mężczyzna chciał w ciągu dziejów wyglądać ładnie, więc ta brzytwa jest też dosyć wczesnym wynalazkiem.
3: Od tak dawna to sobie robili?
5: Od tak dawna i tutaj nawet na tej wystawie...
3: Co ich pchało do tego?
5: Pewnie chęć podobania się płci przeciwnej.
3: Od tak dawna sobie to robimy?
5: Oni zawsze chcieli się podobać tej...
3: Jakby tego nie robili, patrz, ile byśmy mieli czasu wolnego.
5: No i ja właśnie to zaprzestałem tego.
3: Ale podgalasz, widzę.
5: To bardzo dużo czasu wolnego.
3: Ale podgalasz, to nie ma to tamto. Ale to jest niesamowite, że już się wtedy goli.
5: Tak, i tutaj nawet mamy taki bardzo ciekawy przykład brzytwy. Ta brzytwa jest wyjątkowa, bo to jest tak naprawdę jedyna brzytwa tego typu odkryta niedaleko Legnicy na cmentarzysku w Czernikowicach, na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej i jak do tej pory z całej Europy nieznane są podobne egzemplarze, więc ona jest jedyna w swoim rodzaju. Co więcej, ona została znaleziona w bardzo, bardzo ciekawym grobie, gdzie odnaleziono również ślady sporyszu, czyli takiego pasożyta żerującego sobie na zbożu, ale ten sporyż, on miał właściwości halucynogenne i jest tutaj podejrzenie, że pochowany w tym grobie został jakiś szaman, który w ten sposób się mógł wspomagać swoje wizje właśnie tym sporyszem, sporządzając różne preparaty, które napędzały mu to duchy z zaświatów.
3: Te wizje wyobraźnie i miał swoją brzytwę.
5: I miał swoją brzytwę i w dodatku ta brzytwa miała dwa ostrza, więc ona pewnie była bardziej skuteczna.
3: Ja nigdy tego nie robię, bo zawsze jak ty opowiadasz coś, co działa na wyobraźni, to ja słucham i spijam z ust. Ale czy nie ma żadnej wątpliwości, że to narzędzie służyło do czego innego? To jest na bank brzytwa?
5: Posługując się analogiami podobnych narzędzi spełniających tą samą rolę, raczej, znaczy w archeologii przyjmijmy to, że nic nie ma na pewno i zawsze...
3: Popsułem to.
5: Zawsze wszystko się może zmienić.
3: Popsułem to.
5: Interpretacja, więc powiedzmy, że najprawdopodobniej jest to brzytwa. Dużo na to wskazuje, że właśnie do tego to narzędzie służyło.
3: Ja to wytnę. Zostawimy, że to jest na stówę brzytwa. To było niepotrzebne pytanie. Bransolety i pierścienie. Znaczy nie widzę tu pierścienia, ale to są te ozdoby, które sobie wyobrażam, że wtedy...
5: Ale są.
3: Mam nadzieję, że trafiłem.
5: Znaczy tak, coś, co jest podobne do pierścieni, owszem, mogło służyć jako pierścienie, ale też mogło służyć takie skręty z drutu brązowego, jako zawieszki przytwierdzone na opaskach noszonych przez kobiety na tutaj właśnie na podtrzymujące włosy. To też była ładna ozdoba. No można zwrócić uwagę na piękną ornamentykę tych bransolet, które tutaj widzimy. To jest naprawdę kunsztowny ornament. To wszystko było odlewane. A w jaki sposób to było odlewane, też właśnie tutaj pokazujemy, bo to były specjalne techniki odlewu, które robiono w specjalnych formach odlewniczych i przykłady tych form odlewniczych odkrywanych w Legnicy na cmentarzysku przy ulicy Spokojnej, gdzie prawdopodobnie odkryto groby metalurgów, właśnie na tej wystawie też możemy zobaczyć.
3: I oni brali ze sobą te swoje narzędzia do grobu?
5: Znaczy jak oni zmarli, to...
3: Formy, narzędzia jeszcze... Ach, narzędzia, jak to...
5: Może powiedzmy, że im wkładano...
3: Ostatnią
5: wolę. Tak, wkładano im do grobu jako dary grobowe. Takie były wierzenia tych ludzi, że to życie w zaświatach najczęściej odzwierciedlało to, co oni robili tutaj za życia na ziemi. Więc no, jeśli ktoś był metalurgiem, prawdopodobnie w zaświatach pełnił podobną rolę, więc te formy odlewnicze również włożono mu do grobu, żeby już miał gotowe i żeby miał się czym tam posłużyć.
3: A jak szaman się golił, to mu wrzucił.
5: A jak szaman się golił, no to potrzebował do tego brzytwy.
3: Wiadomo. Co jeszcze możemy zobaczyć?
5: Tak, możemy zobaczyć tutaj zabytki, tak jak wcześniej powiedziałem, to są wszystko zabytki pochodzące z okolic Legnicy bądź z samej Legnicy, ale też możemy bardzo, bardzo ciekawą rzecz sobie tutaj obejrzeć, mianowicie z odkrytej, bardzo dużej osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na wyspie znajdującej się na Jeziorze Koskowickim w Grzebiamach. Na tej osadzie odkryto bardzo ciekawą figurkę zoomorficzną, oryginalną figurkę zoomorficzną, która przedstawia wołka. Każdy, który tutaj przychodzi oglądać, a kto nie czytał opracowań specjalnych archeologicznych z tych badań, mówi, że to jest lisek, ale proszę nam archeologom uwierzyć na słowo, że to jest jednak wołek, a nie lisek.
3: No ja wierzę. Dobra. Co jeszcze w gablocie?
5: Bardzo ciekawym przykładem zabytków, również odkrytym w Grzebianach, są tak zwane pintadery. Coś, co mogło pełnić rolę pieczęci. To są takie dziwne formy w kształcie trójliścia z dziurkami, to mogło być odciskane i coś mogło tymi rzeczami być cechowane. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, w archeologii nic nie jest na pewno i może być taka sytuacja, że po prostu te przedmioty służyły innym celom, których my jeszcze nie rozpoznaliśmy, a może rozpoznamy kiedyś. Ale na dzień dzisiejszy ta interpretacja jest taka, że to było coś w rodzaju coś do cechowania, było jakąś pieczęcią.
3: To, że nic nie jest na pewno, to trochę i ułatwia i utrudnia pracę. No utrudnia, bo ciężko dojść. Ale z drugiej strony, jak się grubo rypniecie przy czymś, to potem nie jest aż tak głupio.
5: Znaczy najczęściej, jeśli czegoś nie wiemy, przeznaczenie jakiegoś przedmiotu, mówimy, że ono pełniło funkcje kultowe i pod te funkcje kultowe naprawdę można uporządkować bardzo, bardzo wiele rzeczy.
3: Ja już od was słyszałem, kłamczuchy. Teraz wszystko rozumiem. Dziękujemy ci bardzo. Zapraszamy gorąco na to, jak widać, jak słychać, bardzo ciekawą wystawę.
5: Oczywiście zapraszamy, ona jest tutaj dostępna cały czas, więc można sobie przyjść i zobaczyć, jak to z tą miedzią było u zarania dziejów, u zarania tych terenów, które tutaj się właściwie rozwijały od młodszej epoki kamienia. Mamy również tutaj na tej wystawie miedź dzieje niezwykłego metalu, taką krótką historię polskiej, właściwie nie tylko polskiej, ale monety miedzianej. Zresztą nie tylko takiej typowej monety, ale mamy też tutaj zabytki, które są taką pseudomonetą, mianowicie płacidłami. Nawet mamy z Afryki XVIII-XIX-wieczne manile, czyli takie grube bransolety, które służyły jako tamtejszy pieniądz, jako coś do płacenia. Jeśli chodzi o polską monetę, no to pierwszą polską monetą była moneta ruska, wybijana we Lwowie przez Kazimierza Wielkiego, czyli to jest XIV wiek, przed 1370 roku, przed śmiercią Kazimierza Wielkiego. Właściwie do tej pory monety miedziane nie były używane w Polsce, ale od tego czasu już pojawiały się coraz bardziej w miarę upływu wieków. Tych monet, ich różnych typów było coraz więcej. Oczywiście była to często moneta podwartościowa, co oznacza, że czasem koszty jej produkcji przewyższały jej wartość nominalną. Ale taka moneta drobna również jest potrzebna. No wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy kupić, nie wiem, bułkę w sklepie i płacimy pani sklepowej tylko 50 albo setkami. To ona na pewno białej gorączki dostaje, więc taka moneta podwartościowa, która jest również nazywana monetą zdawkową, zawsze była potrzebna do takich.
3: Przemysław Paruzer zabrał nas na wystawę Miedź, dzieje niezwykłego metalu. Pokazał nam tę część związaną z archeologią, a teraz coś dla dzieci i młodzieży. Elżbieta Chucholska opowiada legnickie legendy. Szefowa Centrum Seniora, seniorka legnicka, dla dzieci, dla młodzieży.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: Za górami, za lasami była taka sobie mieścina, gród zwany. Było to w okresie średniowiecza. I wtedy na legnickim rynku, na legnickim zamku panował książę Fryderyk II. Zbudowany już był zamek piastowski i książę Fryderyk II tylko tą fosę poszerzył. I jak to w bajkach bywa, pewnie znacie bajki o złotej rybce, ale i taka rybka też pojawiła się w Legnicy. Otóż rybek w tej fosie wyłowił piękną, dorodną rybę. Bardzo się ucieszył, bo pewnie było to jedzenie znaczące dla całej rodziny. Ale ku jemu zdziwieniu był jeszcze bardzo, bardziej szczęśliwy niż do tej pory, bo czyszcząc tę rybę zobaczył, że w środku znajduje się złoty pierścień. Ogromny, piękny pierścień, ale zwróciło uwagę na niego fakt, że na tym pierścieniu są pewne znaki, których nie rozumiał. Oczywiście wieść o tym, że taki pierścień został znaleziony w fosie, dotarł do księcia i nasz mieszkaniec, bo to nie był rybak, tylko mieszkaniec Legnicy, dotarł z tym pierścieniem do naszego księcia Fryderyka. Książę Fryderyk obejrzał ten pierścień, bardzo długo myślał na tym i stwierdził, że te znaki, które były na tym pierścieniu, niekoniecznie są dobre. W związku z tym stwierdził, że trzeba z powrotem ten pierścień rzucić do fosy, bo on mówił o tym, że osoba, która znajdzie ten pierścień po raz trzeci, to okaże się w wielkich bólach, może odejść z tego świata, a jeżeli chodzi o Legnicę, to zniknie z mapy Polski. I tak też się stało. Rybak, mieszkaniec Legnicy, posłuchał księcia, wrzucił z powrotem ten pierścień. I jak legenda mówi, ponoć po 200 latach, kiedy już w Legnicy odszedł ostatni Piast legnicki, odnaleziono ten pierścień. Więc proszę się nie obawiać, nic Legnicy się nie stanie, bo pierścień został już znaleziony. A my możemy w spokoju dalej myśleć o rozwoju naszej pięknej Legnicy, pamiętając o tym, że we wszystkich legendach pojawiał się ten pierścień. A pierścień Legnicy, myślę, że zapowiadał nam wiele pięknych rzeczy, które nam się zdarzyło. A mamy rok 2023, a więc, kochane dzieci, nie szukajcie pierścienia Legnicy, bo on już został znaleziony.
3: No właśnie, w imieniu dzieci chciałem zapytać, bo one pewnie słuchają, swoje rozumy mają. To gdzie ten pierścień jest w takim razie? Pytają zapewne.
6: No ja myślę, że już go nie znajdziemy. Minęło tyle lat.
3: Ktoś go przywłaszczył.
6: No, muszę powiedzieć, że może być taka możliwość, bo podejrzewam, że jeżeli w ogóle gdzieś był, to na pewno go nie znajdziemy. Jeżeli już ktoś znalazł, wziął go, a o dalszych losach tej osoby nie wiemy. Więc niech tam sobie leży u kogoś, albo w gruncie gdzieś pod zwałami pięknej ziemi, albo pod drzewem, pod jakąś roślinką.
3: No dobrze, przystaniemy na to i w takim razie, żeby zaspokoić ciekawość dzieci, to może opowiedzmy jeszcze jedną kolejną legendę, bo to było o wróżebnym pierścieniu.
6: A teraz, kochane dzieci, jeżeli słuchacie to wieczorem, to będzie o srebrnej lampie księcia Bolesława III. Książę ten znany był z obżarstwa, ale to będzie może przestroga, żeby wieczorem jednak jeść taką lekką kolację, bo co się przydarzyło księciu, to zaraz wam opowiem.
3: Z tego obżarstwa.
6: Oczywiście, że z obżarstwa, a wyglądało to tak, że podano księciu rybę. Ale cóż to była za ryba, taka malutka, drobna, kiedy książę miał potężny ponoć brzuch i musiał bardzo dużo zjeść. Zdenerwował się okropnie na swojego kucharza, pobił go i wyrzucił. I co tu dalej robić? Książę dalej głodny. Poprosił następnego kucharza, zalecił mu zabicie takiej dorodnej świni, tłustej, żeby go upiekli, bo kiedyś pieczono mięso, upieczono oczywiście pięknie tą świnkę. No i nasz Bolesław przez cały wieczór zjadł tą całą świnię.
3: Całą?
6: Całą świnię, bo to był taki obżartus. I co się zdarzyło następnego rana?
3: Pękł.
6: Nie pękł jeszcze, ale z wielkim bólem zaczął błagać o pomoc, ale ta pomoc nie nadchodziła, bo nikt nie znalazł środka na to, żeby ulżyć tym cierpieniom. W końcu poproszono babkę Bożynę, która mieszkała obok bramy Chojnowskiej. I przyszła ta nasza babka, leczyła i słuchajcie dzieci, jakie to dziwne rzeczy się w średniowieczu działo. Leczyła krwawnikiem zbieranym w dniu świętej Anny. I tutaj jest dopiero ciekawostka. Nacierała brzuch wędzonym sadłem szczura. Ja też tak zareagowałam. Dwukrotnie przeczytałam, czy dobrze. Nie dało rady. Nawet sprowadzono osobę, która spuściła dwukrotnie krew księciu, bo takie w średniowieczu też się rzeczy zdarzały.
3: Tak, drogie dzieci, to wstrząsające, ale tak rzeczywiście było już nie tylko w średniowieczu.
6: Tak, znacznie później jeszcze, ale to tak wracamy do tego.
3: Ile tej krwi księciu mogli upuścić?
6: Mamy pojęcia, to by trzeba było zapytać znanych lekarzy, ile to w ogóle można. Myślę, że to niewielka ilość, bardziej, tak sobie teraz na logikę biorę, że to bardziej takie cuda niewidy były, że no spuszczono, no powinien być zdrowy. Przecież wszystko, co się działo wtedy, to było przypadkowe. Według mojej oceny, ale nie jestem lekarzem. Ale co się dzieje dalej? Książę dalej cierpi, jęczy, piszczy, błaga o pomoc. I stwierdzono, że być może trzeba sprowadzić przeora z klasztoru w Lubiążu, że może on coś poradzi na ten temat. Więc przeor klasztoru z Lubiąża oczywiście przyjechał, ale przywiózł razem z sobą coś, co nosił zawsze, ponieważ on też lubiał zjeść, ale jak to przeor, jednak dbał o to, żeby było jedzenie dostatek, ale nie przejedzenia się. Ale i tak tą miksturkę zawsze przy sobie miał. Przyszedł z tym do księcia, no i mówi, no spróbujemy pomóc, ale mówi, nie wiem, czy to pomoże, ponieważ tak naprawdę to pomaga mnichom, którzy niekoniecznie znali byli z takiego obżarstwa i im pomaga. Pomaga prostym ludziom, ale czy pomoże wysoko urodzonym ludziom? Miał wątpliwości co do tego, no ale jednak bardzo, bardzo prosi, że zrobi wszystko, żeby tylko ulec mu cierpieniu. No i cóż na to mnich? Mówi, że to tylko cud może uratować od tego bólu. Ale przecież on nie jest świętą Jadwigą, babką księcia, która czyniła tutaj cuda. Więc co można zrobić? Ale przeor tego klasztoru, bardzo mądry człowiek, mówi tak, że otóż warto byłoby wzmocnić tą miksturę, przyznając jedną wioskę przez księcia obok klasztoru, gdzie będą zbierać te zioła. Będzie ich więcej i być może pomogą. Więc książę taki zmarnowany mówi, dobrze, dobrze, dam dwie wioski, tylko ratuj mnie. No i co się stało? Otóż dał tą miksturę, książę zasnął, wieczorem się obudził, zdrowy. No i przeor klasztoru przyjeżdża wieczorem po nadanie dokumentu mówiące o tym, że dostaje te dwie wioski. Ale po tym, jak już wyzdrowiał ten książę, doszedł do wniosku, że trochę szkoda tych dwóch wiosek.
3: Obżartów i cwaniak.
6: Tak, więc nagle co, przez jedną zjedzoną świnkę tyle problemów sobie narobić, żeby oddać aż dwie wioski? Długo, długo myślał, myślę, że tutaj pomagali również i doradcy, i stwierdzili tak, że skoro już nie ma tych dwóch wiosek, no to może coś z tego jeszcze dobrze wyniknąć, może wrócą, a może. I gdy zjawił się właśnie przeor, książę wręczył mu ten dokument świadczący o tym, że dostaje dwie wioski, ale do tego srebrną lampę do oliwy i zalecił, ażeby ta lampa była ustawiona przy głównym ołtarzu i ma płonąć, dopóki ród nie wymrze. I książę sprawdzał to. Książę sprawdzał, jego synowie i wnukowie, i lampa się paliła do wszeczasy. I tak kończy się ta piękna legenda o tym, że stracił dwie wioski, ale zyskał przyjaciół, a równocześnie pamiętano o tym rodzie. I prawdopodobnie dotyczy to dwóch wiosek, Olszyny i Włosień. Tak podaje legenda z prawdopodobieństwem, że o to chodzi, o te dwie wioski. Więc życzę wam spokojnej nocy albo radosnego poranka.
3: Legendy opowiada Elżbieta Chucholska, Legnickie Legendy, a my teraz przechodzimy do działu Literatura i tam Sekrety Legnicy. Kolejny odcinek książki Marcina Makucha czyta nasz lektor.
2: Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
7: Drużyna Świętego Floriana. Legnica nigdy nie była miastem, które w jakiś szczególny sposób zaistniało na futbolowej mapie kraju. Było to zarówno w czasach niemieckich, jak i polskich. Jedynym wyjątkiem jest rok 1992, kiedy to drugoligowa drużyna Miedzi Legnica sięgnęła po Puchar Polski. Pokonała ona w finale w rzutach karnych utytułowany zespół Górnika Zabrze, posiadający w swoim składzie Tomasza Wałdocha, Ryszarda Stańka i Dariusza Kosełę. Zawodników, którzy ponad miesiąc później zdobyli srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Legnicka Miedź stała się tym samym pierwszą drużyną w Polsce, która wywalczyła to trofeum, nie grając nigdy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jesienią doszły do tego dwa mecze w europejskich rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów z francuskim AS Monaco, w którym grali ówczesny mistrz świata, świetny niemiecki napastnik Jürgen Klinsmann oraz przyszli mistrzowie świata, Francuzi, Emmanuel Petit oraz Yuri Djorkaeff. Pierwszy mecz w Lublinie zakończył się minimalną porażką Legniczan 0-1, a w spotkaniu rewanżowym padł bezbramkowy remis, który do dziś jest jednym z największych powodów do dumy kibiców Miedzianki. Jednak w ostatnich latach Miedź miota się pomiędzy trzecim a drugim szczeblem rozgrywek, nie mogąc spełnić marzeń o awansie do ekstraklasy. Drugim legnickim zespołem piłkarskim jest Konfeks Legnica, ale jest to klub zdecydowanie skupiony na pracy z młodzieżą. Dzięki takiej postawie Konfeks doczekał się dwóch wychowanków w reprezentacji Polski, Grzegorza Bartczaka i Marcina Robaka. Taka jest teraźniejszość legnickiej piłki, ale mało kto zna jej przeszłość i wie, że pierwszymi legnickimi futbolistami, którzy pod koniec XIX wieku zdecydowali się uganiać za skórzaną piłką, byli strażacy ogniowi. Pierwsze struktury Straży Ogniowej w Legnicy zostały powołane przez Radę Miejską 19 marca 1852 roku. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie było komu gasić pożarów. W dziejach miasta ogień wielokrotnie pustoszył jego znaczne fragmenty, niosąc mieszkańcom śmierć, niszcząc ich dobytek oraz osiągnięcia kultury materialnej. Jeden z najstarszych zanotowanych pożarów w Legnicy wybuchł 25 maja 1338 roku. Spłonęła wówczas większa jej część z kościołem Piotra i Pawła oraz ratuszem. Wydarzenie to wymusiło wprowadzenie dwa lata później przepisów przeciwpożarowych. Miasto zostało podzielone na kilka okręgów, gdzie na każdy z nich przypadało dwóch strażników ogniowych. Zarządzono, by przy każdym domu było przynajmniej dwie drabiny przy rynnie i wzdłuż dachu. Zakazano wchodzenia do domu z zapalonymi pochodniami oraz wznoszenia drewnianych kramów wokół ratusza.
3: Sekrety Legnicy, książka Marcina Makucha. Przerywamy na chwilkę po to tylko, żeby przypomnieć, że słuchacie kolejnego fragmentu tej fantastycznej książki, a my wracamy już do urwanego wątku. Tylko dodam, że w tym kolejnym kwadransie programu, czwartym kwadransie programu, pojawi się też jeszcze Elżbieta Chucholska, która dokończy opowiadanie legend naszej młodzieży, legend oczywiście legnickich, ale teraz Sekrety Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Legnicki ordynek pożarniczy z 1340 roku był pierwszym tego typu na Śląsku. Paradoksalnie niszcząca siła ognia stała się dla miasta bodźcem do jego rozbudowy i rozwoju. W bardzo szybkim tempie Legnicę zaczęto przekształcać w miasto murowanych domów mieszkalnych. W wieku XIX w Legnicy nadal wybuchały pożary, ale ich ofiarą padały pojedyncze budowle, a nie większe części miasta. 11 marca 1822 roku od uderzenia pioruna palił się kościół Marii Panny. Naruszenie konstrukcji budynku spowodowało konieczność kompletnej jego przebudowy, natomiast w nocy z 20 na 22 maja 1835 roku wybuchł w zamku pożar, w którym zginęło 5 osób. W latach 1821 i 1840 wprowadzono nowe przepisy przeciwpożarowe. Mimo wszystko podczas kolejnych pożarów, jak w tym, który miał miejsce w rynku wiosną 1852 roku, dało się odczuć brak ludzi mogących skutecznie walczyć z zagrożeniem. Z polecenia inspektora zatrudnionego w Akademii Rycerskiej doktora Albrechta Zeme oraz inspektora budowlanego Gertkego 19 marca 1852 roku została zawiązana ogniowa kompania ratunkowa Feuerrettungskompanie, która po pewnym czasie została przemianowana na Ochotniczy Ogniowy Związek Ratunkowy Freiwillige Feuerrettungsverein. Od 1853 roku zapisy ordynacji miejskiej pozwalały w razie potrzeby zaangażować do służby ogniowej wszystkich mieszkańców do 40 roku życia. Rocznie ćwiczeniami objętych było od 60 do 90 osób.

obywateli zdecydowano się powołać Komendę Miejskiej Straży Ogniowej, w której zatrudnieni zostali opłacani strażacy. Początkowo główny trzon miejskiej drużyny ogniowej tworzył komendant wraz z 24 umundurowanymi strażakami. W latach 1898-1899 w budynku ówczesnego ratusza ulokowano strażacką służbę wartowniczą. Tam też znajdował się elektromagnetyczny dzwonek alarmowy połączony z kilkoma punktami w mieście. Dzięki użyciu takiej formy alarmowania o zagrożeniu pożarowym 6 września 1899 roku zrezygnowano z publicznego alarmu, którym było bicie w dzwon lub dęcie w róg. W kwietniu 1905 roku Komenda Straży Ogniowej wprowadziła się do budynku sąsiadującego z nowym ratuszem, mieszczącego się przy Gartenstrasse, obecnej ulicy Witelona. Przedwojenne sąsiedztwo magistratu i straży szczęśliwie trwa do dziś. Legnicy strażacy oczywiście, oprócz odwagi, musieli odznaczać się dużą sprawnością fizyczną. Aby móc bez problemów dbać o kondycję, założyli w 1852 roku związek gimnastyczno-ratunkowy – Turn- und Rettungsverein. Jego członkowie dysponowali m.in. własnym placem wyposażonym w wieżę ćwiczeń. Na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku w takich związkach zaczęły się wyodrębniać sekcje piłkarskie. Ich początki z reguły nie były najłatwiejsze. W środowisku zdominowanym przez pruskie ideały, dyscypliny i porządku angielskie gry zespołowe były traktowane z pogardą, a ich uprawianie było odczytywane nawet jako objaw zdrady. Z tego powodu pierwsi piłkarze spotykali się z dużą nieprzychylnością podejrzliwego społeczeństwa. Gimnastycy wręcz nazywali futbol angielską zarazą. Wielu osobom kopanie piłki kojarzyło się z gestem pogardy, jak wówczas, gdy kopie się jakąś rzecz, której się nienawidzi. Dodatkowo drażniła ich godna pożałowania, przykucnięta postawa, w jakiej zawodnicy gonią za piłką, uważali to za coś wstrętnego, absurdalnego, a nawet zboczonego. Pierwsi futboliści borykali się nie tylko z problemami ideologicznymi, ale także z brakiem piłek, butów i z ograniczonym dostępem do boisk kontrolowanych przez gimnastyków. Ci ostatni używali zresztą wszelkich wpływów, aby piłkarze przeganiani byli z miejsc publicznych, na których się pojawiali. Jednak wszystkie te zabiegi nie osłabiały entuzjazmu młodych ludzi znudzonych sztywnymi rygorami gimnastycznego drylu. Legnicy prekursorzy futbolu w 1894 roku rozegrali swój pierwszy mecz z wrocławskim ATW Schaiting. Niestety przegrali go 0-3. Już dwa lata później w ramach Alter Turnverein Legnitz utworzono pierwszą w Legnicy drużynę piłkarską o takiej samej nazwie. Na początku rozgrywała ona swoje mecze na placu strażackim na parkowych błoniach. Po każdych takich zawodach bramki były demontowane i przechowywane w remizie. Od 1911 roku zespół dysponował już własnym boiskiem przy Nowym Domu Strzeleckim przy obecnej ulicy Bielańskiej. Także i w Legnicy odczuwalny był konflikt pomiędzy piłkarzami i gimnastykami, którzy uważali, że wydatki na drużynę spowodowane zakupem strojów, piłek i podróżami na mecze są zdecydowanie za wysokie. Piłkarze bronili się jednak osiąganymi wynikami. Drużyna ATW Legnitz pomiędzy 1907 a 1923 rokiem 11-krotnie sięgała po tytuł mistrza Dolnego Śląska, dochodząc nawet w 1912 roku do finałowej rozgrywki o Mistrzostwo Niemiec. Niestety w rozgrywanym 5 maja ćwierćfinale w Lipsku legniczanie ulegli miejscowej drużynie SPVGG Leipzig 2-3. W 1924 roku nastąpiło rozdzielenie gimnastyków od piłkarzy. Nowa drużyna przybrała nazwę SPVGG Spielvereinigung 1896 Legnitz. Natomiast sekcja gimnastyczna działała jako TUSPO Legnitz. Od tego momentu tylko raz udało się strażakom zdobyć Mistrzostwo Dolnego Śląska. Było to w 1926 roku. Następnych 7 tytułów przypadło już lokalnemu rywalowi, piłkarzom VfB Legnitz. Wyścig na Zakaczawiu. Wzrost liczby mieszkańców Legnicy i rozszerzanie się jej granic zapoczątkowane w pierwszych latach 70. XIX wieku sprawiły, że dotychczasowe kościoły stały się dla wiernych za ciasne i zbyt oddalone. Na początku wieku protestanci skupieni byli wokół dwóch świątyń: Die Peter und Paul Kirche, kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, zwanego głównym Hauptkirche, i Liebfrauenkirche, kościół Marii Panny. Katolicy dysponowali jednym kościołem, Johanneskirche, świętego Jana Chrzciciela. Od 1840

0: 7 roku również Żydzi mieli swoją synagogę wzniesioną pomiędzy Synagogenstraße und Bezekerstraße, obecne ulice Gwarna i Piekarska. Podczas Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku została spalona, a dziś na jej miejscu stoi budynek banku. W 1900 roku liczba mieszkańców w Legnicy wynosiła 55 tysięcy.
1: To był fragment książki Marcina Makucha Sekrety Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: To była Literacka Legnica, a teraz czas na dokończenie legend przez Elżbietę Chucholską-Legnicką. Seniorkę, proszę, posłuchajcie drugiej części tych opowieści.
3: Jeszcze jedną, Panielu, jeszcze jedną. Na pewno wszystkie dzieci, albo też i młodzież, myślę, legend legnickich może słuchać, bardzo by jeszcze chciała. Mamy sobie potem chwilkę pomówić o tym, dlaczego warto tych legend słuchać.
4: No myślę, że warto, przede wszystkim one są uczące, ale też proszę zobaczyć, są dwie legendy, które mówią o legnickich władcach. I następnym razem, jeżeli się spotkamy, to może jeszcze porozmawiamy się o księżnej Jadwidze, o Annie księżnej Anny, ale przecież tak, skoro o tym rozmawiamy, to właśnie to powinno być pod koniec naszej rozmowy, ale przecież nie tylko możemy mówić o legendach, mówimy o tym, co faktycznie mogło być w średniowieczu, o tym, który ja organizuje już od 20 lat, czyli Śledź, Chleb i Grosz, który wyrasta z średniowiecza i jest dalej kontynuowany. Może warto kiedyś szerzej też o tym porozmawiać. Legnicka tradycja.
3: Chętnie, chętnie, ale teraz, żebyśmy dzieci nie stracili sprzed odbiorników, to jeszcze jedną legendę, jeszcze jedną.
4: A i myślę, że ta legenda to będzie bardzo pouczająca. Nie wiem, dlaczego zaznaczyłam sobie ją jako trzecią, ale no, ktoś kierował tym Bożym palcem chyba.
3: Może na dobrą puentę.
4: Tak. I tutaj pan trafił tym razem. Kolejna legenda oczywiście też mówi o księciu, bo jakże można sobie wyobrazać Legnicę bez władców naszych legnickich. I to jest legenda mówiąca o wyroku księcia Jana Chrystiana. I zaczyna się bardzo mrocznie. Otóż była w Legnicy, tak jak w każdym miasteczku, czarownica. Czarownica, która miała na imię Hilda, była to wdowa po woźnicy i oskarżona została przez Elizę, która była służącą kupca Brauna, nosiła wodę i doiła krowy. I w dniu świętego Michała zastała w oborze właśnie Hildę, skutkiem czego ciężko zachorowała i była blisko śmierci. Wezwano spowiednika, ale wyzdrowiała dopiero w 11 dniu nie z powodu wyznania swoich grzechów, ale od tego, że przyszła znachorka z Ulesia i odczyniła ją z uroku. Tak to kiedyś bywało. A jak to się wydarzyło? Otóż Eliza przyniosła wodę z miejskiej studni, zajrzała do obory, gdzie opiekowała się krowami i w mroku dojrzała Hildę. W zasadzie ona jej do końca nie widziała, ale mówiła, że była w zielonym ubraniu i sterczało tam coś czarnego i stwierdziła, że to Hilda. Hilda przestraszyła się, że nagle zobaczyła kobietę, zaskoczona nadejściem rzuciła trzynożnym stołkiem, krzycząc: Jezus Maria! I po południu nasza biedna Eliza dostała wysokiej temperatury i leżała silnie zmożona chorobą. A co się zdarzyło z naszą czarownicą? Została przesłuchana, ale nikt do końca nie mógł udowodnić, że to była ona, bo był półmrok. Owszem, mówiono, że widziano ją gdzieś tam, że chodziła w tej części miasta, ale nikt nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, że to była ona. Przesłuchanie nic nie wniosło. W związku z tym sprowadzono sierotę, którą opiekowała się Hilda, i dwie dziewczynki, to były dwie siostry, które opowiadaniach powiedziały, że skorzystały z takiej maści zrobionej przez tą Hildę, posmarowały sobie pępek i czoło tą maścią. Potem zjawiła się jakaś kobieta i zabrała ich na sabat czarownic. Brzmi to strasznie, ale myślę, że fantazja tych młodych dziewcząt była ogromna. Skoro w dalszym ciągu nie można było udowodnić, czy to była Hilda, czy nie Hilda, w końcu Hilda trafiła przed oblicę sędziego, księcia na zamku i w obecności księcia Hilda nie starała się udowodnić swojej niewinności. Prosiła księcia, żeby mogła opuścić Legnicki gród. Książę długo zastanawiał się, w jaki sposób dokończyć tą sprawę, ponieważ ona budziła duże zainteresowania, a już jeżeli się mówiło o czarownicach, no to już w ogóle wszystkie palono na stosie. Ale tutaj proszę, słuchajcie, jaki był wyrok naszego legnickiego księcia. Książę spełnił prośby kobiety, wyjaśniając zgromadzonym ludziom, że nie można wydawać wyroku na nią, ponieważ nie było przekonania o jej winie. Nie udowodniono jej winy. I zobaczcie, jak jest dzisiaj. Minęło tyle lat, a dalej, żeby kogoś skazać, potrzebne są prawdziwe dowody, a nie domniemania. Ja nie życzę dzieciom takiej sytuacji, ale pamiętajcie o tym, że różne rzeczy się w życiu dzieją. Zawsze wierzmy w dobro.
2: Legnickie legendy w wydaniu Elżbiety Ucholskiej kończą dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy? A skoro koniec, to ja dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i przypominam, że jesteśmy od poniedziałku do piątku. Dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Witam w programie Tydzień w Legnicy, nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Statyrykonu dzisiaj zapowiemy i Dni Legnicy i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady, ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras, zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. No, od tego zaczynamy.
9: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
8: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
9: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
8: Masz w domu sztukę użytkową?
9: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
8: Tak, bo to już jest względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
9: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
8: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
9: Przyszło coraz więcej pytań.
8: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
9: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem, jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
8: Kryształy są na...
9: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
8: Ale?
9: Ale każdy z nich ma z nim związek.
8: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła. Zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
9: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te
8: metalowe elementy.
9: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
8: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
9: No, jest dość ciężka, bo to takie grube.
8: Tak wygląda.
9: Szkła, tak.
8: Ale musicie ją Państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat, nawet jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
9: To pierwsza gablota, zobaczymy, co będzie w innych, może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
8: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
9: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem. Czyli na przykład długie, rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
8: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
9: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
8: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
9: No.
8: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
9: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
8: Jak był czas na to, kochana, to...
9: To czemu nie?
8: Oczywiście, że tak.
9: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? Jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
8: Wizyty.
9: Pięknego popołudnia.
8: Wtorku.
9: Dokładnie.
8: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
9: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
8: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
9: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cenowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy im nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką prawdę historyczną. No tutaj nie ma koloryzacji.
8: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
9: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb, więc jakie to musiały być potężne ryby i to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
8: No ile to ma z metr?
9: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
8: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze tutaj coś?
9: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam, miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach i tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt, my akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki, ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie i nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki...
8: Kręciło się tym?
9: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak no, mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
8: Piękna ta tara.
9: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki z mosiądzu, one też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
8: Więc... Czyli śmielej można chwytać.
9: Tak, tak.
8: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
9: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
8: Ale ogranicza ryzyko.
9: Ogranicza.
8: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
6: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyznany.
4: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy chcą żyć. Koło Gospodyń Wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
6: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjezdna, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
4: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo trzech aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie i jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
9: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali. Właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam. Aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to. Dalej są artyści, którzy się tym zajmują. I w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby mi się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zamalować. Po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przecudne są te obrazy. Pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że to jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w pod tytułach albo jako zadanie konkursowe jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występują te złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu, dlatego, że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować. Mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, bo z pochodzenia Żydem. Więc no niesamowita postać i myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
10: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
9: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
7: Tydzień w Legnicy.
8: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć, międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu, wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy, no to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
11: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
8: Z wielkim trudem?
11: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane, i nagle jurorzy mówią, słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać, czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
8: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
11: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
8: Katastrofa.
11: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
8: Ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
11: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
8: Obawy o przeoczenie.
11: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
8: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
11: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
10: A ja ten, mi się strasznie podobał ten, ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
11: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
10: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
11: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
10: To coś przeuczyłem? Przeuczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
11: Gdzieś ona była. Pan chce przyczepić obraz. I zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
10: na którym stoi to pianino,
11: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
10: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
11: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
10: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
11: Mi się bardzo podobało. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
10: Zegary świata, nie?
11: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej, że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
10: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, że duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
11: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, no tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
10: Żeby iść do domu.
11: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go
8: siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
11: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
8: Dobra, co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
11: Ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
8: Ja też bym do samej pracy to odwołał, to taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
11: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
8: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku...
11: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No, żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
8: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
11: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
8: Tańczące bomby.
11: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
8: Strzałkami wyznaczone.
11: Wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
8: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
11: Całkiem wesołego, całkiem wesoło. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
10: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
11: I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść, i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
10: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu. Jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz opowie, zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam.
7: Tydzień w Legnicy.
10: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
11: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
10: Już od dawna, ja nie wiem, po co ja to przywołuję. Już od dawna w parku, nie?
11: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń, no sprzyja po prostu fantastycznie.
10: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie, blisko albo daleko, sprawiedliwie.
11: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
10: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
11: Piątek, sobota, niedziela. W tym
10: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały.
11: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki, i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna, na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne, grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy, to może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival i to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy, tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co? Posłuchajcie, Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
12: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
13: Mhm. I to w krótkim czasie tak napakowany program?
12: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
13: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
12: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Draga,

0: Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
1: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
0: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
1: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
0: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
1: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
0: Tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
1: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
0: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
1: Mhm. Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
0: Zdecydowaliśmy się 4 lata temu na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski.

0: Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
1: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
1: Już można.
0: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
2: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Witelona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
3: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzy, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zostawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Majsa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w akademiach sztuk pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę, takie mają formy, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby, no miedź, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakieś były takie z pomysłem, to nie była masowa produkcja. Nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
2: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
3: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia o historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyska tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje. No ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspirację albo po prostu się nią zachwycać.
2: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: düştü.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.